0: Jura.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika

0: działania jego składników.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy, od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's, 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze, Biedronka.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczy łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
8: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
7: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
8: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
7: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
8: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: Telefon 515-660-031.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Po reklamie.
12: W kalendarzach piątek to 26 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, przed nami wiadomości.
13: Mężczyzna, który zaatakował personel i pacjentów szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju, to 19-letni mieszkaniec tego miasta. Przypomnijmy, wczoraj około 18 wszedł do placówki z nożem i zranił najpierw dwie pacjentki, a później pielęgniarkę i lekarza, który obezwładnił napastnika.
14: Policjanci zatrzymali agresywnego 19-letniego jastrzębianina. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne, jest już zatrzymany.
15: Czy był trzeźwy, czy był pod wpływem jakichś środków?
14: Na chwilę obecną nie mogę przekazać tych informacji.
15: Czy on jest spokrewniony z kimś, kto przebywał w tym szpitalu, z pacjentką, z pacjentem?
14: Takich informacji także nie posiadamy, aby ktoś w szpitalu przebywał z jego rodziny.
15: Co dalej z tym mężczyzną w najbliższych godzinach będzie się działo?
14: Mężczyzna został zatrzymany, przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych naszej jednostki.
13: Z Haliną Semik, rzeczniczką policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiała Anna Kropaczek. Stan trojga rannych jest poważny, ale stabilny. Wojsko uprzedza mieszkańców Lublina o planowanych na dziś ćwiczeniach, którym będzie towarzyszył huk wystrzałów i dym. Gdzie dokładnie można spodziewać się takich niedogodności? O tym nasz reporter Dominik Smaga.
16: Ćwiczenia będą prowadzone rano na terenie wojskowym na Majdanku, więc na pewno będzie je słychać na Kośminku i na Felinie. Jak usłyszałem w 19. Brygadzie Zmechanizowanej, będą to ćwiczenia taktyczne z wykorzystaniem amunicji, granatów dymnych i dymu taktycznego. To będzie widać, będzie słychać, ale nie będzie powodu do alarmowania służb po pożarze, bo to tylko ćwiczenia, które według deklaracji wojska powinny się zakończyć przed 13.
13: Wielka woda, która w ostatni poniedziałek przeszła przez Biały Dunajec koło Zakopanego, zebrała ze sobą 1 000 000 zł. O szacowaniu strat mówi wójt gminy Marcin Gandera.
0: Przede wszystkim drogi rolnicze ucierpiały na naszym terenie. Wszystkie one są już udrożnione, a niestety oberwał również nasz wodociąg publiczny ujęcia tej wody. W niektórych posesjach dalej trwają prace. Dalej strażacy również pomagają odpompować tą wodę. Też uruchomiliśmy dodatkowe koparki, żeby pomogły też mieszkańcom pozbywać się tego mułu, który został.
11: No jak jest zalane wszystko, woda, taki muł, piach po prostu, no i z tego nie będzie raczej. No ususzymy, to podziała może troszeczkę i utylizacja. Ale tu każdy przychodzi, zagląda, czy wszystko jest okej, czy coś pomóc. Naprawdę każdy sobie tutaj pomaga. Jestem pod wrażeniem ogólnie takiej. Ta cała pomoc tutaj górali jest, no nie, nieoceniona.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: To będzie bardzo gorący dzień. Tak w wielkim skrócie można określić to, co czeka nas dzisiaj za oknami. W tej chwili już 20 stopni w kilku miejscach w Polsce, między innymi w Warszawie, Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najbardziej rzeźko na zachodnim Pomorzu, w Resku. Tam zawsze jakoś, nie wiem, tak mikroklimat chyba, że tam zawsze najchłodniej. U nas już solidny wynik dwucyfrowy. A po południu niemal w całym kraju powyżej 30 stopni, nieco mniej będzie w Zakopanem. Tam spodziewanych jest 26-27 stopni. Jeśli chodzi o ciśnienie, to wciąż w miarę stabilne, ale z powodu upałów biometr będzie dzisiaj nie najlepszy.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
20: Anna Kruszewska, zapraszam. To podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura w czwartek. Kino OKF Iluzja uczy i bawi, a frekwencja bije kolejne rekordy. Częstochowski Ośrodek Kultury Filmowej podsumował właśnie 16. edycję ogólnopolskiego projektu Edukacja Młode Horyzonty. Dzięki niemu każdego roku filmowa wiedza i edukacja trafia do uczniów.
21: Standardowo program trwa przez 7 miesięcy, od października do kwietnia. Jednak my, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, wydłużyliśmy go do 8 miesięcy. Realizowaliśmy seanse edukacyjne od października do maja. W trakcie całej edycji odbyło się 125 seansów filmowych oraz 125 prelekcji edukacyjnych, bo każdy seans poprzedzony jest zawsze prelekcją. Łącznie nasze kino odwiedziło blisko 10 tysięcy uczniów, co daje średnio około 1250 uczestników miesięcznie.
20: Te liczby robią wrażenie, szczególnie, że mówimy o młodych i najmłodszych widzach z częstochowskich szkół i przedszkoli. Mówi Artur Lecybil z OKF-u. Najliczniej edukacyjne grupy uczestniczyły w pokazach jesienią. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie programem potwierdza, że młodzi chętnie odwiedzają kina i interesują się sztuką filmową.
21: Najlepszym miesiącem pod względem frekwencji był listopad. Wtedy nasze kino w ramach programu odwiedziły 1703 osoby. Najliczniejszą z kolei grupą widzów byli uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Oni w tej minionej edycji stanowili ponad 1/3 wszystkich uczestników programu. Serdecznie chcieliśmy podziękować wszystkim nauczycielom. To właśnie dzięki pasji i codziennej pracy nauczycieli edukacja filmowa może docierać do kolejnych pokoleń młodych widzów.
20: Organizatorzy już teraz przypominają, że ruszyły zapisy na kolejny sezon edukacji filmowej w Częstochowie na rok szkolny 2026-2027. Tegoroczny program podsumował Artur Lecybil ze studyjnego kina Iluzja. Ponad 1 000 000 zł dla jednego z najcenniejszych zabytków regionu. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał blisko 1 190 000 zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej w Mstowskim Kościele. To właśnie tam znajduje się słynący cudami obraz Matki Bożej Mstowskiej. Dotacja trafi do zakonu kanoników regularnych laterańskich. Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 1 330 000 zł. Mstowski zespół klasztorny należy do najcenniejszych zabytków ziemi częstochowskiej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Północ wzbogaciła się o ogólnodostępny defibrylator AED. Urządzenie zostało zamontowane przy budynku przy ulicy Michałowskiego 17 i może być wykorzystywane w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Zakup jest częścią przedsięwzięcia upamiętniającego Roberta Majera, znanego z promowania wiedzy o pierwszej pomocy, który zmarł nagle 8 lipca 2025 roku. W ramach tej samej inicjatywy defibrylatory trafiły także do OSP w Aleksandrii i żłobka miejskiego Reksio. O krok od tragedii na torach w naszym regionie. Niebezpieczna w skutkach mogła okazać się z pozoru niewinna dziecięca zabawa. O sytuacji pod koniec polem informują służby ochrony kolei i Mariusz Osyra.
1: Niebezpieczna zabawa nastolatków mogła doprowadzić do katastrofy i wykolejenia pociągu. Na trasie między Koniec Polem a Julianką pociąg pasażerski PKP Intercity relacji Gliwice-Białystok najechał na kamienie, które były ułożone na główkach szyn. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wspólny patrol Straży Ochrony Kolei, policji, a także terytorialsów sprawdzał jednak zapisy kolejowego monitoringu i błyskawicznie wytypował winnych. Zatrzymano sprawców. Okazało się, że to grupa 7 chłopców w wieku od 11 do 13 lat. Nastolatkowie trafili już w ręce policjantów z Koniec Pola, którzy wyjaśniają sprawę. Służby mundurowe apelują tym samym do rodziców o pilne rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Przypominają, że układanie jakichkolwiek przedmiotów na torowisku to skrajna nieodpowiedzialność. Może realnie zagrażać zdrowiu i życiu pasażerów pociągów.
20: Ponad 200 wykroczeń podczas jednej akcji. Częstochowscy policjanci podsumowali działanie Bezpieczny Pieszy. Tylko w ciągu jednego dnia mundurowi ujawnili aż 205 wykroczeń popełnionych przez kierowców. Najczęściej chodziło o przekraczanie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz parkowanie utrudniające ruch pieszym. Policjanci odnotowali też 9 wykroczeń popełnionych przez samych pieszych. Mundurowi podkreślają, że podobne działania będą prowadzone regularnie. Jest czerwone światło dla wandali w Częstochowie. Centrum Usług Komunalnych znów zlikwidowało jeden z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Jednocześnie apeluje, dbajmy o rozwiązania, które powstały z myślą o nas wszystkich.
1: Z powodu powtarzających się aktów dewastacji, zniszczeń oraz prób włamań do kontenera, urzędnicy zostali zmuszeni do usunięcia pojemnika na drobne elektroodpady z dzielnicy Północ. Stał tu przy ulicy Kukuczki 10, blisko Lasku Aniołowskiego. Nagminnie kontener jednak był niszczony. Docelowo punkt usunięto. Choć trwają poszukiwania nowej, bezpieczniejszej lokalizacji, urzędnicy ostrzegają, jeśli sytuacje będą się powtarzać, z przestrzeni miejskiej mogą zniknąć kolejne tego rodzaju kosze. CUK przypomina, że kontenery służą wyłącznie do wyrzucania drobnego sprzętu mieszczącego się w otworze tego pojemnika. Wielkogabarytowe urządzenia, takie jak lodówki czy pralki, można bezpłatnie oddać bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić odpowiedni transport, a firma, która realizuje zadanie na terenie Częstochowy, odbierze te odpady bezpośrednio spod naszych drzwi.
20: Informował Mariusz Osyra. Wakacje dla uczniów już niebawem, ale też dotyczą właścicieli firm. Takie wakacje od składek ZUS kuszą przedsiębiorców z regionu, a program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mikrofirmy mogą raz w roku liczyć na miesiąc wolny od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, chociaż zachowują ciągłość ubezpieczeń, mówi regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Beata Kopczyńska.
3: Program wakacji składkowych cieszy się dużym zainteresowaniem małych firm. ZUS obsłużył już 3 200 000 wniosków o wakacje składkowe. Obowiązują od grudnia 2024 roku. Polegają na tym, że przez jeden wybrany miesiąc przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Składki za ten okres finansowane są z budżetu państwa i uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury albo renty.
20: Tej ulgi skorzystają właściciele firm w wpisani do centralnej ewidencji, którzy zatrudniają maksymalnie do 10 osób, a ich roczny przychód nie przekroczył 2 milionów euro. Istnieją jednak dodatkowe warunki. Przedsiębiorca musiał podlegać ubezpieczeniom w miesiącu poprzedzającym wniosek, mieści się w limitach pomocy de minimis oraz nie świadczy usług na rzecz byłego pracodawcy. Jak to działa w praktyce?
3: Przedsiębiorca zachowuje w tym czasie ciągłość ubezpieczenia. Co więcej, w trakcie wakacji składkowych może nadal prowadzić działalność, osiągać przychody i wystawiać faktury, ale może również zdecydować się na urlop. Wybór należy do niego. Wakacje składkowe to szansa na realne obniżenie kosztów prowadzenia działalności bez ryzyka utraty ciągłości ubezpieczenia czy prawa do zasiłków.
20: Informowała rzecznik ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Wniosek składamy ze swojego indywidualnego konta płatnika na e-ZUS. Co dalej z ochroną częstochowskich łąk błaszczyńskich? Od 3 lat miasto informowało o wyjątkowych walorach przyrodniczych terenu na południu Częstochowy. To dla tej części miasta zielone płuca i obszar występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. Ekolodzy chcą skuteczniejszej ochrony obszaru i utworzenia parku przyrodniczego.
2: Staraliśmy się ten park przyrodniczy jakby wprowadzić w czyn. Mamy to cały czas na uwadze, jednak ostatnim czasem jak zaczęliśmy w tym kierunku odgrzewać ten temat, to dowiedzieliśmy się, że niestety tereny, na których ten park miał powstać, są terenami przekazanymi ogródkom działkowym. Także ponieważ mieliśmy zamiar przywrócić tam meliorację właściwą, tak żeby te łąki przywrócić do stanu pierwotnego, żeby je odpowiednio nawodnić, gdyż kiedyś to były łąki podmokłe. To był duży teren miejski i dookoła były też działki prywatne.
20: Są obawy, że wyrosną tu ogródki działkowe z zabudową lub rozrośnie się osiedle, mówi Marta Różycka z Fundacji Fiszka. Jak mówią obrońcy zielonego terenu, najważniejsze by łąki błaszczyńskie zostały uratowane przed zakusami deweloperów i zabudową.
2: Właśnie na tym terenie miejskim zamierzaliśmy pozyskać środki na to, żeby przywrócić ten stan pierwotny tym łąkom. No i właśnie przy którymś spotkaniu w Urzędzie Miasta dowiedzieliśmy się, że niestety nie możemy na te tereny pozyskać środków i miasto nic tam nie może zrobić, gdyż nie ma tam miejskich terenów. To było dla nas zdziwienie, natomiast no, okazało się, że tereny miejskie zostały przekazane ogródkom działkowym i nie podlega to żadnym zmianom i nic już tam nie można właściwie nic zrobić. Możliwość odbudowania tych łąk przepadła. Nie wiem, co tam powstanie. Myśmy po prostu starali się chronić te tereny.
20: Przypomnijmy, już w 2023 roku miejscy radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Kusocińskiego w dzielnicy Błeszno. Przepisy obejmują obszar blisko 120 hektarów nieużytków łąk i wprowadzając tam całkowity zakaz zabudowy. Decyzja miała kluczowe znaczenie dla ochrony rzadkich, chronionych gatunków roślin, w tym storczyków, licznych ptaków, takich jak derkacze, sowy, uszatki czy przepiórki. Zgodnie z planem teren miał być przeznaczony wyłącznie pod zieleń naturalną urządzoną na cele rolnicze.
12: No to jeszcze raz serdeczny dzień dobry o poranku. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Piątek, piąteczek, piątunio. 26 dzień czerwca. O poranku Marek Moc. Kłaniam się nisko.

Świątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Przed nami bardzo gorący dzień, no to miło będzie świętować Światowy Dzień Chłodnictwa. Tak jest, ale to nie chodzi o to, żeby nam było przyjemniej, tylko chodzi o to, żeby w dobrych warunkach przechowywać żywność. Dziś także Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Terroru i Tortur, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Piątek, 26 dzień czerwca, on rozpoczął się 16 minut po godzinie 4, zacznie nam się kończyć, jeśli zacznie zachodzić słońce, a to zacznie znikać za horyzontem minutę po 21. Dzień trwać ma 16 godzin i 45 minut. To już wiecie, że znów coraz krótszy będzie ten dzień. Choć na razie niezauważalnie. Na pewno będzie to miły i sympatyczny dla tych, którzy mają imieniny na liście: Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga, Maksencjusz. No to od nas najlepsze życzenia.

0: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
1: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
0: O!
1: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
0: www.furnipol.pl.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
13: Częstochowie, ostrzeżenie o upałach, bądźcie więc ostrożni. Temperatura, ta maksymalna zapowiadana na dzisiaj to 30 stopni, no ale wiemy, że w wielu miejscach, zwłaszcza na otwartym terenie, będzie zdecydowanie więcej. Jutro 35, w niedzielę 37, no i to na koniec tygodnia, właściwie na początku przyszłego, może skończyć się burzami. Dzisiaj dużo błękitnego nieba, podobnie jutro, niedziela także pełna słońca. No i ta szalona temperatura.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Trwa mundial w Ameryce Północnej. A ile on ma kosztować? Około 8 miliardów dolarów. W Rosji mundial kosztował 14, w Brazylii 15, w RPA nieco ponad 7, ale poprzedni mundial pobił wszelkie rekordy. Mundial w Katarze kosztował 220 miliardów dolarów. To rekord chyba nie do pobicia, a my na razie skupiamy się na biciu rekordów temperaturowych. Ach, rzeczywiście będzie gorąco. Pięknie wam zagramy już za moment. Zostańcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
1: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa. Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Wcale się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też, to poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Polscy siatkarze walczą w Lidze Narodów. Znów horror, znów 3-2. Ale smutna informacja dotarła do nas z Argentyny. Zmarł Daniel Castellani. Był również trenerem polskiej reprezentacji. Prowadził w Polsce również kluby z Bełchatowa, Kędzierzyna Koźla czy Olsztyna. Trenerze, dziękujemy.
1: Świadectwa w dłoni, czas na wakacje, ale w regionie gorąco. Partnerka wiceprezydenta Częstochowy zatrzymana przez CBA. O tym wszystkim już za chwilę w Radiu Jura. Katarzyna Fica. Zapraszam na 7:00.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: jutro narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmniej

0: od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: No

0: za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzach piątek, 26 dzień czerwca. Minęła siódma, zapraszamy na wiadomości.
4: Katarzyna Fica, zapraszam. Afera korupcyjna w naszym samorządzie zatacza coraz szersze kręgi. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Katarzynę D., partnerkę wiceprezydenta Częstochowy Łukasza Kota. Kobieta usłyszała prokuratorskie zarzuty. Chodzi o wręczanie łapówek.
5: Mogę potwierdzić, iż w śledztwie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej zatrzymano kolejną osobę. To Katarzyna D., której prokurator 15 czerwca bieżącego roku przedstawił zarzuty dotyczące wręczenia ustalonej osobie korzyści majątkowej. Korzyść ta była wręczana w czterech transzach w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych.
4: Jak dodaje prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska, to zapewne nie koniec listy zarzutów i podejmowanych czynności w celu zatrzymania osób uwikłanych w korupcyjny proceder w Częstochowie. Czy Katarzyna D. przyznała się do zarzutów?
5: Katarzyna D. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z wskazanymi w postanowieniu osobami. Mogę potwierdzić, iż śledztwo to z pewnością jest rozwojowe. Wynika to z naszych komunikatów sukcesywnie umieszczanych na stronie internetowej.
4: Cały czas gromadzony jest materiał dowodowy, niewykluczone są dalsze działania służb. Nad śledztwem pracuje Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
0: Temat dnia w Radiu Jura.
4: Jest ten dzień po 10 miesiącach nauki, klasówek i porannego wstawania. Uczniowie w całym kraju usłyszą dziś ostatni dzwonek. Przed nami oficjalne zakończenie roku szkolnego. Za kilka godzin w szkołach ruszy masowe odbieranie świadectw. Będą podziękowania dla nauczycieli, a potem już tylko zasłużony dwumiesięczny reset. Wszystkim uczniom, a także zmęczonym rodzicom i nauczycielom redakcja Radia Jura życzy bezpiecznych, słonecznych i udanych wakacji. A skoro o wakacyjnych planach mowa, mamy dla Was idealny pomysł na nadchodzący weekend.
0: Radio Jura poleca.
4: Świętowanie końca roku szkolnego można zacząć z pompą tuż pod Częstochową. Muzyka, kulinarna bitwa i oficjalne otwarcie letniego basenu. Kamienica Polska szykuje się na wielkie dni gminy. Warto tam być w ten weekend. Atrakcji na terenie gminnego ośrodka kultury, sportu i rekreacji nie zabraknie dla całych rodzin.
6: Skupiamy się na tym, aby właśnie każdą grupę wiekową w jakiś sposób usatysfakcjonować. I tak troszkę różnicujemy też z roku na rok te wydarzenia tych artystów. W tym roku główną gwiazdą Dni Gminy Kamienica Polska będą baciary. Nie trzeba nikomu przedstawiać tego zespołu. Zespół Heartbeat z Michałem Kielakiem, harmonikarzem, który 8-krotnie został najlepszym harmonikarzem roku. Sądzę, że to jest taka czołówka harmoniki ustnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I tutaj miłośnicy muzyki bluesowej na pewno znajdą coś dla siebie. Zespół Muzyczni Astronauci troszkę rockowo zabrzmi.
4: Zaprasza wójt gminy Kamienica Polska Artur Furmański.
0: www.radiojura.pl.
4: Na koniec dobra informacja dla tych, którzy planują wakacyjne podróże po naszym regionie. Od przyszłego tygodnia, dokładnie od środy 1 lipca, na drogach zadebiutują zupełnie nowe połączenia autobusowe w ramach komunikacji jurajskiej. Nowe linie połączą Częstochowę z Przystajnią, a także obsłużą mieszkańców gminy Panki, dowożąc ich przez 7 dni w tygodniu, m.in. do Kostrzyny, Pacanowa, Kałmuków czy Kosek Pierwszych. Rozkłady jazdy na cały tydzień znajdziecie już teraz na stronie internetowej komunikacji jurajskiej. Tu Radio Jura, teraz już wiadomości z kraju i ze świata, a kolejne informacje z regionu. Punktualnie o 8:00.
7: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 w Japonii.
8: Na drugim końcu świata w Wenezueli trwa wyścig z czasem, by uratować ofiary potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten południowoamerykański kraj ponad dobę temu.
7: Aktualny bilans ofiar to co najmniej 235 osób zabitych, 1500 rannych oraz, uwaga, ponad 46 tysięcy tych, których los pozostaje wciąż nieznany.
8: Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5. Były najsilniejsze w tym regionie od niemal 130 lat. Udało nam się otworzyć drzwi, jak tylko się dało. Wszędzie unosiła się chmura dymu, która ograniczała widoczność. Kiedy zeszliśmy w dół, widok przypominał scenę z horroru. Musieliśmy wspinać się po bluzach i wszystkim innym, co tam zalegało, opisywała moment trzęsienia mieszkanka Caracas.
7: Stolica Wenezueli, wspomniany Caracas, ucierpiało najbardziej. Wiele budynków legło tam w gruzach.
8: Pomoc napływa z całego świata. Zbiórkę pieniędzy uruchomiła m.in. Caritas Polska.
7: Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski z wotum zaufania.
8: Przeciw prezydentowi był klub radnych PiS oraz klub Lewicy. Miasto jest nasze, wspólne jutro.
7: Wcześniej Rada Warszawy zagłosowała za powierzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Kontroli Działalności Szpitala Południowego. Prezydent miasta przyznał w czasie sesji, że już wstępne wnioski z audytu wykazały, że ewidencja czasu pracy lekarzy w tej placówce nie była prowadzona prawidłowo. Co jeszcze?
2: Nie było też żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Ale jak Państwa informowałem od samego początku, wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk.
8: Według Rafała Trzaskowskiego pomieszczenie miało być wykorzystywane samowolnie, poza standardowymi procedurami. Tak skomentował to Adrian Zandberg, lider partii Razem.
9: Problem polegał na tym, że funkcjonują procedury nieformalne. Funkcjonują procedury, w których majątek publiczny jest traktowany jakby nie był publiczny, tylko jakby należał do partii rządzącej.
7: A wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym powinny być gotowe pod koniec lipca w Lidze Narodów. Siatkarzy biało-czerwoni w Gliwicach pokonali Turcję wieczorem 3-2.
8: Dzisiaj dla Polski dzień przerwy, jutro zagramy z Niemcami.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: W Częstochowie ostrzeżenie o upałach. Bądźcie więc ostrożni. Temperatura, ta maksymalna zapowiadana na dzisiaj, to 30 stopni. No ale wiemy, że w wielu miejscach, zwłaszcza na otwartym terenie, będzie zdecydowanie więcej. Jutro 35, w niedzielę 37. No i to na koniec tygodnia, właściwie na początku przyszłego, może skończyć się burzami. Dzisiaj dużo błękitnego nieba, podobnie jutro. Niedziela także pełna słońca. No i ta szalona temperatura.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: Chciałoby się powiedzieć już dzień dobry weekend, dzień dobry wakacje.
3: O, w tę stronę idziemy, na wspólny poranek zapraszają
13: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
13: No to dzień dobry.
14: Radio Jura.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, a my sprawdzamy, cóż tam w horoskopie napisano.
1: Dla zodiakalnego Skorpiona napisano, że może dziś usłyszeć coś, co da mu do myślenia. I wcale nie będzie to zła wiadomość. W relacjach postaw Skorpionie na szczerość, ale taką podaną delikatnie, bez żądła. Na dzień dobry.
0: Panna, piątek sprzyja porządkom, nie tylko w papierach czy mailach, ale też w głowie. Im mniej chaosu wokół ciebie, tym łatwiej będzie ci dziś złapać dobry rytm i odetchnąć.
1: A ty, zodiakalny lwie, możesz błyszczeć nawet bez większego wysiłku, więc korzystaj z tej energii. Ktoś zwróci uwagę na twoją pewność siebie, ale pamiętaj, czasem największe wrażenie robi luz, a nie ryk.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: I nastał ten długo oczekiwany dzień w szkołach, gdzieś rozdanie świadectw. W końcu wakacje.
0: Znalazłem dowcip, który pasuje do dzisiejszego dnia. No to klasyka gatunku.
1: No to słuchaj, proszę.
0: Jasiu wraca do domu z zakończenia roku szkolnego. W drzwiach wita go tata. Jasiu, jak tam twoje świadectwo? A co tam świadectwo? Ważne, żebyśmy zdrowi byli.
1: Najważniejsze.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
9: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Gorąco będzie dzisiaj w Częstochowie, do 30 stopni zapowiadają synoptycy, jutro 35-37 w niedzielę i to będzie najgorętszy moment tego weekendu, no i rekord w tym miesiącu. Co będzie dalej? Od wtorku już temperatura powinna spaść do 20 kilku stopni, ale za to już w weekend, pod koniec weekendu mogą pojawić się burze, zapowiadają synoptycy.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Słuchasz Radia.

0: To piątkowy poranek z Radiem Jura.
1: Mamy dla kogoś z was propozycję. Nam się wydaje, że nie do odrzucenia. Otóż na dzisiejszy wieczór mamy zaproszenie dla tych, którzy chcą zamienić kanapę na fotel teatralny. O 20:00 w Teatrze imienia Adama Mickiewicza wystąpi Katarzyna Żak z recitalem. Bardzo śmieszne piosenki.
0: No i niech was tytuł nie zmyli. Będzie nie tylko zabawnie, ale też inteligentnie. W programie Teksty Mistrzów Słowa od Mariana Hemara i Jeremiego Przybory po Wojciecha Munarskiego, Artura Andrusa i Andrzeja Poniedzielskiego.
1: Więc jeśli macie ochotę kulturalnie wyjść z domu, to zadzwońcie pod numer 34 389 89 89. Powiedzcie, z kim macie ochotę się wybrać. Podwójne zaproszenie czeka. Muzyka wybrana dla
2: ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
9: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: 26 dzień czerwca, mamy piątek i tak na początek weekendu i początek wakacji mamy dla was taką myśl dnia.
1: Czas i odpoczynek to wielcy uzdrowiciele.
0: Jeszcze jedno, głowa musi odpoczywać, nie tylko ręce. To przysłowie tadżyckie, kompletnego wypoczynku wam życzę. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
2: Drogowe utrudnienia w Ostrowach nad Okrzą, likwidacja kontenerów na elektrośmieci w Częstochowie, a na koniec wprowadzenie limitu godzin pracy w ochronie zdrowia. Taki pomysł rozważa resort zdrowia. Katarzyna Fica, szczegóły o 8. Zapraszam.
3: Reklama. Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
8: Piękno i harmonia.
9: Komfort i wygoda.
8: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
9: Jest takie miejsce.
8: Centrum Meblowe Dobrodzień.
9: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
8: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
9: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
8: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
9: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
8: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
9: Centrum Meblowe Dobrodzień.
8: Lublinicka 34.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
11: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka.

0: Poleca Radio Jura.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: Minęła już godzina 8:00, w piątkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
10: Katarzyna Fica, zapraszam. Uwaga, kierowcy, trwają utrudnienia związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 492 w Ostrowach nad Okrzą. Jeszcze do 1 lipca prowadzone będą prace przy układaniu mas bitumicznych. W tym czasie mieszkańcy ulicy Brzeźnickiej i Tadeusza Kościuszki nie będą mogli wjeżdżać ani wyjeżdżać z posesji. Roboty obejmują odcinek od ulicy Brzeźnickiej do ulicy Ogrodowej. Wykonawca prosi o pozostawienie samochodów poza terenem prowadzonych prac.
11: O tym się mówi w Częstochowie.
10: Koniec tolerancji dla niszczenia miejskiej infrastruktury. Centrum Usług Komunalnych podjęło radykalną decyzję, zlikwidowało kolejny punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. A powód? Notoryczne akty wandalizmu, niszczenie pojemników i podrzucanie wokół nich dzikich wysypisk śmieci. Urzędnicy apelują do mieszkańców, dbajmy o rozwiązania, które powstały z myślą o nas wszystkich i ułatwiają nam ekologiczne życie.
12: Z powodu powtarzających się aktów dewastacji, zniszczeń oraz prób włamań do kontenera, urzędnicy zostali zmuszeni do usunięcia pojemnika na drobne elektroodpady z dzielnicy Północ. Stał tu przy ulicy Kukuczki 10, blisko Lasku Aniołowskiego. Nagminnie kontener jednak był niszczony. Docelowo punkt usunięto. Choć trwają poszukiwania nowej, bezpieczniejszej lokalizacji, urzędnicy ostrzegają, jeśli sytuacje będą się powtarzać, z przestrzeni miejskiej mogą zniknąć kolejne tego rodzaju kosze. CUK przypomina, że kontenery służą wyłącznie do wyrzucania drobnego sprzętu mieszczącego się w otworze tego pojemnika. Wielkogabarytowe urządzenia, takie jak lodówki czy pralki, można bezpłatnie oddać bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić odpowiedni transport, a firma, która realizuje zadanie na terenie Częstochowy, odbierze te odpady bezpośrednio spod naszych drzwi.
10: O szczegółach informował Mariusz Osyra.
0: www.radiojura.pl.
10: Dla wielu młodych osób dzisiejszy dzień to oficjalny start wakacji, a dla grupy kreatywnej młodzieży początek wielkiej scenicznej przygody. Dokładnie dzisiaj w Teatrze Mickiewicza startują intensywne warsztaty teatralne. Miłośnicy sztuki ze szkół średnich będą mieli unikalną okazję, by uczyć się rzemiosła od profesjonalnych aktorów.
13: Formuła warsztatów się nie zmienia, ale prowadzący i owszem, ponieważ do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy instruktorów, którzy będą u nas po raz pierwszy. Zaczynamy warsztaty 26 czerwca, czyli o godzinie 13, potrwają do 17, a pozostałe dni od 9 lub od 10 po kilka godzin dziennie. Także będzie bardzo intensywnie. Zajęcia z elementarnych zadań aktorskich, a także scen dramatycznych poprowadzi młoda aktorka Magdalena Żak, która pomimo młodego wieku, bo jest świeżo upieczoną absolwentką szkoły teatralnej w Krakowie, ma na swoim koncie już ogrom osiągnięć, bo tak naprawdę grała od 14 roku życia, zwłaszcza w filmach.
10: Mówiła Ewa Oleś z Teatru Mickiewicza.
11: O tym się mówi w regionie.
10: Na koniec zawiercie, które doczeka się nowoczesnej widowiskowej areny z prawdziwego zdarzenia. Miasto w lipcu ma ogłosić przetarg na budowę wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej za blisko 130 milionów złotych. Nowy obiekt stanie przy ulicy Wojska Polskiego. Docelowo pomieści ponad 3300 osób. Na stałe będzie domowym obiektem dla siatkarzy Aluronu Warte Zawiercie. Kompleks według miejskich zamierzeń ma gościć również koncerty i targi, a w jego skład wejdą m.in. arena treningowa, centrum wspinaczkowe oraz parki. parking na 500 miejsc. Co ważne, podziemna część obiektu zostanie przystosowana również do celów ochrony ludności jako potencjalne miejsce ukrycia. I to wszystko ode mnie. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Prywatna firma komendanta głównego Straży Ochrony Kolei dostawcą specjalistycznego sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
8: Jarosław Garstka w ramach swej pozasłużbowej działalności wystąpił w przetargu dla warszawskiej policji i ten wart kilkaset tysięcy złotych przetarg wygrał. Krzysztof Zasada.
14: To było zamówienie obejmujące dostawę stołecznym funkcjonariuszom trenażerów strzeleckich, multimedialnych, przenośnych systemów szkolno-treningowych oraz laserowych symulatorów paralizatora. W przetargu o to zamówienie starały się trzy firmy. Wartość przedmiotu policja oszacowała na prawie 528 tysięcy złotych. Jarosław Garstka za trenażery zaproponował najniższą cenę, niespełna 342 tysiące, dwaj kontroferenci 464 tysiące złotych oraz blisko 528 tysięcy. Komendant SOK przetarg wygrał, a Komenda Stołeczna podpisała umowę z firmą Jarosława Garstki w listopadzie zeszłego roku.
8: Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia. Ta deklaracja ma związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie.
0: Lekarz Dawid Kacprzyk, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, miał przepracować tam średnio 331 godzin w miesiącu. Zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
8: O tym, czy minister zdrowia czuje się odpowiedzialna za ten skandal, teraz Jakub Rybski.
15: Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że państwo na te doniesienia zareagowało w sposób natychmiastowy. Podkreśla również, że od razu po ujawnieniu afery w warszawskim Szpitalu Południowym zleciła odpowiednie kontrole. Ponadto, zdaniem minister zdrowia, reakcja władz miasta na informacje o nieprawidłowościach w stołecznej placówce była właściwa.
16: Chcemy poznać wszystkie fakty. Chcemy również po zakończeniu kontroli wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji.
15: Minister zdrowia zadeklarowała, że jej resort chce zlikwidować tak zwane kominy płacowe, czyli wyjątkowo wysokie zarobki niektórych lekarzy, a także ustanowienia górnego limitu przepracowanych godzin.
0: A teraz jeszcze wynik 3-2 w meczu Turcja-Stany Zjednoczone.
8: Amerykanie stracili bramkę tuż przed ostatnim gwizdkiem.
0: Po wieczorno-nocnych meczach znamy kolejne pary 1:16.
8: Brazylia zagra z Japonią, natomiast Holandia trafia na Maroko i to będzie na pewno mecz wagi ciężkiej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Gorąco będzie dzisiaj w Częstochowie. Do 30 stopni zapowiadają synoptycy. Jutro 35-37 w niedzielę. I to będzie najgorętszy moment tego weekendu. No i rekord w tym miesiącu. Co będzie dalej? Od wtorku już temperatura powinna spaść do 20 kilku stopni. Ale za to już w weekend, pod koniec weekendu, mogą pojawić się burze, zapowiadają synoptycy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
18: Jak przeżyć w białej koszuli i eleganckich spodniach w takim upale? Tak, to jest pytanie.
9: Tak. Świadectwa już przygotowane, jeszcze chwila i wakacje.
18: A my zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
19: Radio Jura.

0: to piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole?
0: I tak w ostatnim dniu szkoły pytasz mnie tak, o to, tak? No miałem kilka, ale żeby takie najbardziej, to nie, nie wiem, na WF lubiłem chodzić.
1: WF, ja najbardziej lubiłam język polski, to ten WF, to nie, dziękuję, kozły, skrzynie. Do dziś potrafiłam się śnić po nocach.
0: Ale posłuchaj, 100 lat temu na świadectwie ten przedmiot nazywał się po prostu ćwiczenia cielesne.
1: Jak dla mnie to kary cielesne. A my za chwilę sprawdzimy, czego uczyły się dzieci prawie 100 lat temu, bo w sieci rzeczywiście znaleźliśmy takie szkolne świadectwo z 1928 roku.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Dziś wielki finał szkolnego maratonu, świadectwa w dłoni i witamy wakacje.
0: A skoro już o świadectwach mowa, to w sieci pojawił się prawdziwy szkolny wehikuł czasu. Dokument z 1928 roku.
1: I tam dopiero była lista przedmiotów, rachunki z geometrią, przyroda z higieną, geografia, nauka o Polsce współczesnej, rysunek, śpiew, ćwiczenia cielesne.
0: Aha, a dla dziewcząt osobny hit. Roboty kobiece i szycie, hafty, naprawa ubrań.
1: Fajnie, fajnie tak podziergać na ocenę. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy. Promedoptyk.
7: Troszczymy się o Twoje oczy.
8: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
9: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
10: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
0: Ciśnienie w Częstochowie stabilne na poziomie 1019 hektopaskali, ale biometr z powodu wysokich temperatur jest dzisiaj niekorzystny. Wiatr na ogół z północy, raczej słaby i umiarkowany, wielkiej ochłody nie przyniesie, a na termometrach po południu w najcieplejszym momencie dnia nawet 30 stopni. Jutro 35, w niedzielę 37.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Nie było jeszcze dzisiaj wieści z mundialu, więc nadrabiamy zaległości. Jakiś czas temu mówiliśmy, że Szwedzi na Mistrzostwa Świata przyjechali ze swoim fryzjerem, a tymczasem norwescy piłkarze polecieli na mundial z własnym jedzeniem.
0: No i to nie w formie kanapek na drogę, tylko naprawdę konkretnie. Do bazy w Karolinie Północnej przywieźli ponad tonę żywności. Między innymi setki kilogramów łososia i innych ryb, tradycyjny brązowy ryż, pomarańcze.
1: Tak zdrowo, ale to nie fanaberia, tylko ostrożność. Po prostu uznali, że nie będą eksperymentować z amerykańskim jedzeniem.
0: No i tu ich troszeczkę rozumiem.
2: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
5: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
6: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
8: Oszczędni tankują taniej.
9: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
13: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: No to pa!
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.

0: 26 czerwca w kalendarzu, by sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia
1: lata temu.
2: W 1948 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej poniosła najwyższą porażkę w swojej historii, przegrywając 0-8 z Danią w Kopenhadze. W meczu ten swój jedyny reprezentacyjny występ zaliczył Kazimierz Górski.
0: W 1977 roku odbył się ostatni koncert Elvisa Presleya.
2: A w 1986 na antenie telewizji polskiej wyemitowano premierowe wydanie Teleekspresu.
0: A skoro mowa o wiadomościach, to my zapraszamy na te najbardziej aktualne już za chwilę.
3: W wiadomościach Radia Jura spekulacje wokół sprzedaży gmachu Szpitala Miejskiego przy ulicy Mickiewicza. O szczegółach startującego jutro Jurajska Summer Festival, a na koniec ciąg dalsze sprawy prywatnej firmy komendanta głównego Straży Ochrony Kolei. Zapraszam na dziewiątą, Katarzyna Fica.
4: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltaryn!
12: Kto?
13: Woltaryn! Woltaryn!
14: Ból kolana na schodach? Woltaryn Max zwalcza.

0: ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzach piątek, 26 dzień czerwca, jest 9:00, przed nami wiadomości.
4: Katarzyna Fica, zapraszam. Jaka przyszłość czeka gmach Szpitala Miejskiego przy ulicy Mickiewicza? W Częstochowie coraz głośniej mówi się o możliwej sprzedaży budynku w dzielnicy Trzech Wieszczów. Jednak magistrat tonuje emocje. Aktualnie Miejski Szpital Zespalony to 3 lokalizacje przy ulicach Bony, Mickiewicza i Mirowskiej. Czy jedna zostanie zamknięta? Wiadomo, że rozbija się przede wszystkim o pieniądze, a Rada Miasta co roku pokrywa długi placówki z naszych podatków.
5: Rozważane są różne możliwości optymalizacji pod kątem organizacyjnym, ekonomicznym oraz skoordynowania świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych lokalizacjach miejskiego szpitala. Władze miasta liczą oczywiście na systemowe rozwiązania, które uzdrowiłyby lub przynajmniej poprawiły sytuację finansową szpitali publicznych, w tym powiatowych i miejskich. Jednak w obecnej sytuacji, kiedy z napiętego budżetu miasta rokrocznie trzeba pokrywać straty szpitala, zarówno jego dyrekcja, jak i władze miasta muszą szukać przynajmniej możliwości ograniczania kosztów utrzymania.
4: Komentował rzecznik magistratu Włodzimierz Tutaj.
6: Twoje sprawy.
4: A teraz krótki i bardzo ważny komunikat dla każdego, kto ma do załatwienia dziś sprawy urzędowe w powiecie. Jeśli planowaliście wizytę w starostwie powiatowym przy ulicy Sobieskiego, musicie bardzo się pośpieszyć. W związku z nagłą modernizacją sieci pożarowej w budynku, urzędnicy przyjmą was dzisiaj tylko do godziny 13. Ograniczenia dotkną nas również po weekendzie. W najbliższy poniedziałek biura zostaną zamknięte o 14.
6: Wiadomości Radia Jura.
4: Przenosimy się do Poraja, gdzie tamtejsi radni podsumowali ubiegłoroczne finanse i działania lokalnych władz. Podczas sesji Rady Gminy wójt Katarzyna Kaźmierczak otrzymała jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium za 2025 rok. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, wszyscy bez wyjątku byli za. To wyraźny sygnał potwierdzający dobrą współpracę, sprawne zarządzanie i rzetelne wykonanie budżetu, co potwierdziły też wcześniejsze pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6: Radio Jura poleca.
4: A na koniec mam dla was idealny plan na pierwszy wakacyjny weekend. Bulwary Jurajskie przy Galerii Jurajskiej znów zamienią się w tętniące muzyką Centrum Rozrywki. Rusza trzecia edycja Jurajska Summer Festival. Imprezę w tym roku dumnie wspiera Radio Jura. Na scenie nad Wartą usłyszymy absolutnie największe polskie hity, a zabawa zostanie podzielona na 3 wakacyjne soboty.
7: Tegoroczna edycja Jurajska Summer Festival to przede wszystkim spotkanie z artystami. Postawiliśmy na różnorodność, dlatego w programie znalazły się zarówno gwiazdy disco polo i rock polo, jak i folkowe brzmienia, rock, muzyka taneczna czy klubowa. Festiwal rozpoczniemy już 27 czerwca. Tego dnia na bulwarach jurajskich wystąpi kapela Jafer, czyli zespół czerpiący inspiracje z muzyki góralskiej i folkowej, znany m.in. z utworu Wędrówka Serc czy Maryśka. Gwiazdą wieczoru będzie natomiast Sławomir, niekwestionowany król rock polo, autor wielkich przebojów takich jak Miłość w Zakopanem czy Megiera.
4: Zdradza Tomasz Pietrzak z Galerii Jurajskiej. Radio Jura też tam będzie i mamy dla was fantastyczne prezenty. Do zgarnięcia będą limitowane oficjalne bluzy Radia Jura oraz bezprzewodowe słuchawki. O szczegółach już teraz na naszym profilu na Facebooku, a na naszej antenie Wiadomości z Kraju i ze Świata. Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
8: Nie doszło do złamania prawa, przepisy mi tego nie zabraniają, nie mam sobie nic do zarzucenia, tak mówi komendant Straży Ochrony Kolei. W ten sposób Jarosław Garstka odnosi się do informacji, że jego prywatna firma wystąpiła w przetargu na dostawę trenażerów strzeleckich dla Komendy Stołecznej Policji i ten przetarg wygrała.
9: Krzysztof Zasada z nami o poranku. Ponownie, jakie argumenty daje komendant?
10: Gdy został szefem, SOK zgłosił, że ma firmę. Nie obejmują mnie zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, mówił. Przekonywał też, że nie ma żadnych wątpliwości dotyczących konfliktu interesów czy braku transportu. transparentności swego postępowania. Przetarg publiczny jest najbardziej przejrzystą formą dokonywania zakupów, dodał komendant.
2: Moja oferta była najniższa. Policja zaoszczędziła dzięki temu 200 tysięcy, że złożyłem ofertę.
10: Nie zamierza już jednak startować w przetargach, bo jak mówił, nie dawać pożywki tym, co stawiają mu zarzuty.
2: Nie znajduję uzasadnienia dla tych zarzutów. Wszystko odbywa się w zgodzie z prawem, ale potrafię analizować sytuację, w której się znajduję i w takich przetargach udziału brał nie będę.
10: Firma komendanta na tym kontrakcie zarobiła 10% wartości oferty, więc 34 tysiące brutto.
8: Ukraina w nocy wykorzystała do ataku na Rosję największą liczbę dronów w tym roku, a potwierdzeniem informacje Ministerstwa Obrony w Moskwie. Resort utrzymuje, że obronie powietrznej udało się zestrzelić 660 bezzałogowców.
9: Z kolei Ukraińcy informują, że ich drony zaatakowały Moskwę i region stołeczny. Po nalocie płoną też zakłady azotowe w obwodzie tulskim. Eksplozje słychać było także na Krymie. W Wenezueli trwa walka z czasem, której stawką jest ludzkie życie.
8: Ratownicy przeszukują gruzy, by ratować tych, którzy przeżyli wczorajsze trzęsienie ziemi. W najnowszym bilansie ofiar 235 nazwisk, co najmniej 4300 rannych i ta liczba, która w tej chwili wywołuje największy niepokój. Aż 46 tysięcy osób, których los pozostaje nieznany.
9: Dwa trzęsienia ziemi w odstępie niespełna minuty. Magnituda obu powyżej 7.
8: Do wstrząsów doszło chwilę po 18 czasu lokalnego w dniu Święta Narodowego Wenezueli, co oznacza, że w domach przebywało wtedy więcej osób niż w zwykły dzień roboczy.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Ciśnienie w Częstochowie stabilne na poziomie 1019 hektopaskali, ale biometr z powodu wysokich temperatur jest dzisiaj niekorzystny. Wiatr na ogół z północy, raczej słaby i umiarkowany, wielkiej ochłody nie przyniesie, a na termometrach po południu w najcieplejszym momencie dnia nawet 30 stopni. Jutro 35, w niedzielę 37.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: To piątkowy poranek, dziś rozdanie świadectw w szkołach, a potem już wakacje.
3: A my w tej godzinie poruszymy bardzo wakacyjny temat walki o leżaki.
4: Zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
6: Radio Jura.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To jeszcze trochę poplotkujmy, jak zawsze o tej porze. Anna Lewandowska wrzuciła do sieci nagranie ze wspólnego treningu z córką Klarą i internet od razu zareagował.
0: No bo 9-letnia Klara naprawdę dała radę. Były ćwiczenia z piłką gimnastyczną, wzmacnianie barków i bieżnia, a w komentarzach od razu posypały się zachwyty, że mała fajterka, że ale zasuwa, że ale po mamusi.
1: No właśnie, u nich czas wolny to nie tylko planszówki, tylko takie, wiesz, kardio, no. Uf.
0: I bardzo możliwe, że w tym domu rozgrzewka zaczyna się szybciej niż poranna kawa. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
9: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
8: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
11: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
12: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
13: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
12: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
13: Moc atrakcji dla dzieci! Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
12: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
13: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
14: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
15: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
18: Wakacje witają nas afrykańskim żarem. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. W ciągu dnia termometry w Częstochowie pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Alert obowiązuje do jutrzejszego przedpołudnia, ale uwaga, bo to na pewno nie koniec. Synoptycy już teraz zapowiadają, że taka tropikalna pogoda utrzyma się co najmniej do poniedziałku. Ostrzeżenie może zostać zmienione na najwyższym 3 stopień.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: To chyba najbardziej znienawidzony sport wakacyjny, bieg o leże. Ręcznik rzucony o świcie, żeby zaklepać miejsce przy basenie.
0: I właśnie z tym postanowiła rozprawić się pewna Brytyjka, która zdjęła ręczniki z zarezerwowanych leżaków i zrobiła ich właścicielom małą niespodziankę. Nagranie zebrało ponad 3 miliony wyświetleń.
1: W niektórych hiszpańskich kurortach podobno za takie rezerwacje można dostać nawet 250 euro kary, więc uważajcie.
0: No, czyli tak w wielkim skrócie, ręcznik ręcznikiem, ale miejsca przy basenie nie dziedziczy się przez położenie go o 6 rano.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska, 8.

0: Co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
1: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Na wakacje wydamy średnio 2042 zł, czytamy, czyli prawie 300 zł więcej niż rok temu, tak wynika z badań, ale za to w większości z własnej kieszeni, bez pożyczania na urlop.
1: To taka mała, bo mała, ale jednak nutka optymizmu. A co dzieje się wokół nas? O tym w naszych wiadomościach. Startujemy punktualnie o 10:00.
2: W wiadomościach Radia Jura o pożarze w Jaskrowie strażak OSP stracił dorobek życia, a poza tym o polsko-niemieckim sporze o gęsi. Katarzyna Ficem, zapraszam na 10:00, będą szczegóły.
3: Reklama. Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.

0: Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach już godzina 10:00, jest piątek, przed nami kolejne wiadomości.
5: Katarzyna Fica, zapraszam. Pogodowe doniesienie na początek, bo znów upalnie w regionie. Alert IMGW dotyczy Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna w dzień sięgnie od 30 do nawet 33 stopni Celsjusza. Noce wcale nie przyniosą dużego wytchnienia. Termometry wskażą od 16 do 20 stopni. Pamiętajcie o piciu dużej ilości wody, unikaniu pełnego słońca i nakryciach głowy.
0: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
5: Stracili dobytek i pilnie potrzebują wsparcia. Strażak ochotnik z Jaskrowa z rodziną w kilka chwil stracił dorobek życia w dramatycznym pożarze. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie. Jest szansa, by pomóc rodzinie stanąć na nogi.
6: Pożar wybuchł przy ulicy Częstochowskiej w Jaskrowie. Podczas gdy rodzina spędzała czas w pobliżu domu, nagle spod dasza zaczął wydobywać się gęsty dym. Z żywiołem walczyło na miejscu 9 zastępów straży z Częstochowym, Stowa i Jaskrowa. Choć ogień udało się opanować i niższe kondygnacje budynku ocalały, to mieszkanie pana Marcina i konstrukcja dachu zostały doszczętnie zniszczone. Rodzina z małym dzieckiem została bez dachu nad głową. Koledzy z jednostki natychmiast ruszyli z odsieczą i uruchomili internetową zbiórkę pieniędzy na odbudowę domu. Szczegóły znajdziecie na profilach społecznościowych lokalnych jednostek OSP. Mundurowi apelują, aby pomóc ramię w ramię z tymi, którzy zawsze pierwsi biegną na ratunek.
5: Informował Mariusz Osyra.
0: Twoje sprawy.
5: Panowie, czas na szybką i bezkompromisową jazdę po zdrowie. Już poniedziałek Częstochowy odwiedzi specjalistyczna mobilna stacja kontroli zdrowia. Bus zaparkuje na terenie Caritasu przy ulicy Ogrodowej. W godzinach od 10 do 18 każdy mężczyzna będzie mógł bezkosztowo wykonać kluczowe badania profilaktyczne, a w pakiecie czeka m.in. EKG, pomiary ciśnienia, analiza składu ciała, testy sprawnościowe oraz konsultacje farmaceutyczne.
0: O tym się mówi w regionie.
5: Dziś święto w częstochowskich strukturach mundurowych. Dokładnie o 9 w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął się uroczysty apel promocyjny. Oficjalne stopnie w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej odbierają właśnie absolwenci 28 turnusu dziennego studium aspirantów oraz kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Całość rozpoczęła poranna msza święta, po której pododdziały i pracownicy szkoły zebrali się na placu apelowym. Nowym technikom pożarnictwa gratulujemy i życzymy bezpiecznej służby.
0: Radio Jura poleca.
5: A na koniec przenosimy się do Kamienicy Polskiej. Tam ruszają już przygotowania do pierwszego wakacyjnego weekendu. Jutro startują dwudniowe obchody Dni Gminy. Wójt Artur Furmański zaprasza na teren Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, gdzie zabawa połączy się z oficjalnym otwarciem sezonu na letnim basenie. A co jeszcze czeka na mieszkańców i gości?
7: Mamy występy przedszkolaków, mamy występ chóru Young Talents ze Szkoły Podstawowej, który też święci tutaj triumfy. Są tutaj może przyszłe gwiazdy. Bitwa kulinarna, kolejna edycja tej bitwy kulinarnej. Szranki stają ze sobą zespoły reprezentujące różne instytucje, koło emerytów, koło gospodyń wiejskich, reprezentujące przedszkole. Będą rywalizować przepisami, pomysłami, a na pewno smakami. I oto jestem spokojny. Każdy będzie mile widziany. Tym bardziej, że będzie co zobaczyć.
5: Pierwszy dzień zwieńczy pokaz laserowy, a niedzielny finał należeć będzie do gwiazdy wieczoru zespołu Baciary. Organizatorzy zapraszają mieszkańców. Radio Jura objęło wydarzenie swoim patronatem. I to tyle z naszego regionu. Na wiadomości z kraju i ze świata zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
8: Polsko-niemiecki spór o gęś.
9: Niemcy wstrzymały przyznanie Polsce unijnego certyfikatu dla polskiej gęsi owsianej, czyli tuczonej owsem. To jest jeden z najbardziej znanych polskich produktów drobiarskich.
8: Katarzyna Szymańska-Borgilno.
10: Jak ustaliłam nieoficjalnie, Niemcy kwestionują sposób produkcji polskiej gęsi owsianej. Twierdzą, że karmienie owsem nie jest wyłącznie polską tradycją. Polscy drobiarze przekonują jednak, że w grę wchodzą przede wszystkim pieniądze. Do Niemiec trafiają 2/3 polskiego eksportu gęsiny, a unijny certyfikat jeszcze bardziej wzmocniłby pozycję polskich producentów i tego obawia się Berlin. Teraz Komisja Europejska będzie chciała doprowadzić do porozumienia między Polską a Niemcami. Jeśli to się nie uda, o losie polskiej gęsi owsianej zdecyduje Bruksela. To pierwszy od lat tak poważny spór o polski produkt regionalny, od słynnej wojny o oscypka ze Słowacją czy batalii o kabanosy z Niemcami i Czechami.
8: Lada moment. Oficjalnie otwarty zostanie ostatni odcinek trasy kaszubskiej. On skróci drogę z Gdańska do Szczecina. o 1,5 godziny.
9: Stanisław Pawłowski.
3: A przede wszystkim kierowcy wreszcie przejadą całą trasę kaszubską bez zjeżdżania na lokalne drogi. Na ten moment mieszkańcy regionu czekali od lat. Otwarty dziś ponad 40-kilometrowy odcinek między Słupskiem a Leśnicami domknął trasę S6 od Trójmiasta aż do Szczecina. Od dziś w sumie ma 380 kilometrów i łączy największe miasta północnej Polski. Szczecin, Koszalin, Słupsk oraz Trójmiasto. Na nowej drodze zyskają także nadmorskie miejscowości. Łatwiej będzie dojechać m.in. do Łeby, Ustki, Jarosławca czy Darłowa.
9: Takich kolejek do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego chyba jeszcze nie było.
8: Tłum mieszkańców od świtu stoi przed szklarnią, by zobaczyć dziwidło olbrzymie. Na miejscu nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
11: To kwitnienie zdarza się raz na 7-10 lat, a we Wrocławiu ma miejsce po raz pierwszy od tego momentu. Ogród jest otwarty bez przerwy. W nocy kolejka wynosiła nawet kilkaset metrów.
12: Niesamowite, ale czuć już zapach.
11: Jaki to jest zapach?
13: Jedna pani tam przy samym dziwidle podsumowała, że to takie śmieci już gotowe do wyniesienia.
11: Chciało wam się wstać tak rano, żeby to zobaczyć i poczuć?
13: Wydarzenie przynajmniej tygodnie, jeśli nie miesiąca we Wrocławiu.
11: Ten zapach nie jest już tak intensywny jak wczoraj, ale to ostatnia szansa, by poczuć go na własny nos.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Świadectwa odebrane. Dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego. Dziś i przez cały pierwszy weekend wakacji czeka nas absolutna lawina słońca i prawdziwy tropikalny żar. W Częstochowie termometry pokażą ponad 30 stopni w cieniu. Park Lisieniec, miejskie pływalnie czy na przykład basen w Kamienicy Polskiej to idealny plan na najbliższe wakacje. Wypoczywajcie, ale też bądźcie czujni. Pamiętajcie o nakryciu głowy i kremie z filtrem.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Młodzież już na ostatniej prostej, świadectwa już pewnie w rękach, a my zapraszamy na kolejną poranną godzinę, niezmiennie do 11 z wami
17: Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
0: Radio Jura.

0: To piątkowy poranek z Radiem Jura.
1: A my dla kogoś z was mamy propozycję, która idealnie pasuje na początek weekendu i wakacji. Otóż zamiast siedzieć gdzieś na kanapie, można usiąść sobie w fotelu teatru imienia Adama Mickiewicza. O 20:00 Katarzyna Żak zaprosi publiczność na recital bardzo śmieszne piosenki.
0: No i będzie to świetny start letniego wypoczynku. W programie błyskotliwe teksty mistrzów polskiego słowa, dużo humoru, ale też sporo trafnych obserwacji o życiu.
1: A jeśli chcecie rozpocząć weekend i wakacje z uśmiechem, zadzwońcie już teraz pod numer 34 389 89 89. Powiedzcie, z kim chcielibyście wybrać się do teatru, a podwójne zaproszenie może trafić właśnie do was. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: Promed Optyk Szczerbińscy. U nas komfort widzenia dostajesz w prezencie. Wszystkie salony optyczne oferują okulary. My oferujemy wam okulary i komfort widzenia.
8: Promed Optyk. Troszymy się o twoje oczy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
13: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy!
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
22: Przed nami fala ekstremalnych upałów, która może przynieść historyczne rekordy. Niektóre modele meteorologiczne prognozują dla części regionów temperaturę sięgającą nawet 40 stopni Celsjusza. IMGW opublikował już mapę z wyliczeniami na najbliższe 10 dni. Apogeum afrykańskiego skwaru czeka nas w weekend i na początku przyszłego tygodnia. A kiedy nadejdzie ulga? Pierwszy większy spadek temperatury w Częstochowie synoptycy zapowiadają na wtorek. Ekstremalny upał ma opuścić cały kraj dopiero w kolejny czwartek. Śledźcie komunikaty pogodowe w Radiu Jura. No i pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
23: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątek, piątek, weekend, tuż wakacje już, a wszystko pod znakiem żaru lejącego się z nieba. A pamiętasz wakacyjne podróże samochodem bez klimatyzacji? Aha, pamiętasz te czasy?
1: Tak. Uchylana wręcz otwarta szyba, ręcznik na siedzeniu, termos z herbatą, który po dwóch godzinach był już zupą, i ten przeciąg, który miał zastąpić cały system chłodzenia.
0: I ten przeciąg i wiatr we włosach i niepowtarzalna fryzura. Człowiek jechał nad morze w górę albo do cioci na działkę. Już po 12 czy 20 minutach wyglądał tak, jakby te wakacje właśnie spędził w sauni. Cudownie, cudownie.
1: Kiedyś w aucie było gorąco jak w piekarniku, a dziś na szczęście mamy w środku własną chłodnię.
0: Szerokiej drogi wam życzymy, jeśli teraz słuchacie nas właśnie w trasie, no i o koniecznie sprawnej klimatyzacji.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
3: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
6: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
7: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może was zabraknąć!
8: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: Ale sztosy.
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: piątkowy poranek. Pamiętajcie, weekend będzie bardzo, bardzo gorący, upalny, piekielnie upalny, żar, jeszcze raz żar.
1: Tak, żar tropików. To by podpowiadamy, gdzie szukać cienia, schronienia, chłodu. Gdzie, Marek?
0: No, podobno niedziela handlowa ma być, tak więc
1: czyli
0: nieśmiało sugerujemy.
1: Idziemy na zakupy na dział mrożonek. O, i tam będziemy wkładać do koszyczka bardzo powoli. A potem jeszcze wrócimy, a potem znowu wybierzemy się na zakupy. Tak, tak, takie mamy rady dla was. Polecamy.
2: Pomyliła zjazd z autostrady, zawróciła i pojechała pod prąd na A1. Historia od policjantów z Radomska. W wiadomościach za moment. Poza tym Naczelna Rada Lekarska, która chce, by prezydent zawetował ustawę, która pozwala sprawdzić zarobki lekarzy po numerach PESEL. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura, Katarzyna Ficem. Do usłyszenia.
3: Reklama. Piękno i harmonia.
4: Komfort i wygoda.
3: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
4: Jest takie miejsce.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
3: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
4: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
3: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
4: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
3: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Lublinicka 34.
5: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
9: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
8: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
9: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
8: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
9: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
8: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
10: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
11: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa ulica Krakowska 8.
12: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
13: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
14: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2020.

0: 26. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 11, jest piątek, 26 dzień czerwca. Zapraszamy na wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. To brzmi jak scenariusz filmu grozy, ale wydarzyło się naprawdę na naszej autostradzie. Jedna z kierujących kobiet pomyliła zjazdy z autostrady A1. Zamiast jednak pojechać do kolejnego węzła, podjęła ekstremalnie niebezpieczną decyzję. Zawróciła i kontynuowała jazdę pod prąd. O szczegółach Joanna Mielimonka.
4: 51-latka kierująca Toyotą pomyliła zjazd w Kamieńsku. Zamiast dojechać do kolejnego węzła, zawróciła na pasie włączeniowym, a potem przez pewien odcinek jechała pod prąd pasem awaryjnym. Wszystko zauważyła załoga transportu medycznego, która natychmiast zawiadomiła policję i zatrzymała kobietę do czasu przyjazdu patrolu. 51-latka była trzeźwa, wyjaśniła, że nawigacja poprowadziła ją w stronę Katowic, choć chciała jechać do Łodzi. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Przed wakacyjnym szczytem na drogach służby przypominają, jeśli przegapimy zjazd z autostrady, jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest dojazd do następnego węzła.
3: A policja bije na alarm. Statystyki z wczorajszego dnia są zatrważające. Na śląskich drogach doszło do 126 zdarzeń drogowych. Rannych zostało 9 osób. Przed nami upalny weekend. Wysokie temperatury drastycznie pogarszają nasze samopoczucie za kółkiem, powodują zmęczenie, senność i spowalniają czas reakcji. Mundrowi apelują, zadbajcie o odpoczynek i nawodnienie.
0: Wiadomości Radia Jura.
3: Dokładnie dzisiaj w Teatrze Mickiewicza ruszają kilkudniowe, bardzo intensywne warsztaty teatralne dla uczniów szkół średnich. To wyjątkowa okazja, by uczyć się od profesjonalnych aktorów naszego zespołu.
5: Wiem, że szereg osób chce dostać się do szkoły teatralnej i myślę, że to jest taki dobry też czas, żeby o tym na świeżo porozmawiać. Co zrobić, aby się dostać? Jak przetrwać w tej szkole? Zaprosiłam w tym roku także panią Zofię Szpikowską. Pani Zofia jest wokalistką, trenerką wokalną, jest pedagogiem i tak naprawdę pani Zofia poprowadzi zajęcia z emisji głosu, z oddechu. Myślę, że jak sama nazwa wskazuje, szkoły, w której uczy, będą także piosenki z kultowego musicalu Metro.
3: Zapowiada Ewa Oleś z Teatru Mickiewicz.
0: O tym się mówi w regionie.
3: Słyszymy się codziennie na 93,8 FM, ale czas najwyższy zobaczyć się na żywo. Już jutro Jurajska Summer Festival. Częstochowa przy Galerii Jurajskiej, a Radio Jura przejmuje strefę pod sceną. Nasz radiowy wysłannik Arek Żabka zadba o to, żeby początek wakacji był niezapomniany. Ale to nie wszystko. Będziemy mieć dla Was fantastyczne prezenty. Między innymi limitowane oficjalne bluzy Radia Jura oraz bezprzewodowe słuchawki, żebyście mogli nas słuchać w najwyższej jakości, gdziekolwiek jesteście. Startujemy od 16, a wstęp jest oczywiście darmowy. No i to wszystko ode mnie. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski.
6: Naczelna Rada Lekarska będzie apelować do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy, która pozwolić ma sprawdzać zarobki medyków na podstawie ich numerów PESEL.
7: Te przepisy wieczorem przyjął Senat. To nagłe przyspieszenie prac to jest efekt wątpliwości, które dotyczą warszawskiego lekarza Dawida Kacprzyka. Ten medyk bez specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
6: Michał Dobrołowicz, witam.
8: Dzień dobry.
6: Ale dlaczego lekarze chcą, by prezydent zawetował te przepisy?
8: Uważają, że ta ustawa narusza ich ważne dane. Tak przekonuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
9: Użyjemy wszelkich dostępnych nam środków, żeby zablokować tę szkodliwą ustawę albo wprowadzić zapisy chroniące nasze dane.
8: Zapytałem o te wątpliwości lekarzy prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego. To właśnie ta rządowa agencja ma zbierać dane o zarobkach.
10: Ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób i tego, ile pracują. Natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
8: I właśnie na podstawie tych danych resort zdrowia chce proponować zmiany dotyczące na przykład górnego limitu zarobków lekarzy.
6: Jeżeli mamy negocjować, to wolimy z kobietą. Tak przynajmniej pokazują najnowsze wyniki badań naukowych.
11: Naukowcy z Cornell University i Uniwersytetu w Berkeley przeprowadzili z udziałem studentów serię eksperymentów. Uczestnicy regularnie oceniali swoich losowo przydzielonych partnerów negocjacyjnych pod kątem budowy zaufania, sprawiedliwości, umiejętności słuchania oraz komunikacji. Kobiety uzyskiwały wyższe noty niemal w każdej z tych kategorii.
7: Z nami Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
7: Też online.
11: I wyniki były takie same, nawet gdy uczestnicy nie znali płci swego rozmówcy. I co ciekawe, kluczowe znaczenie miał fakt, że kobiety zdawały się częściej akceptować propozycje składane przez drugą stronę. Ale było to tylko wrażenie, bo ich postawa nie wpływała negatywnie na osiągane wyniki finansowe. Uzyskiwały podobne efekty ekonomiczne jak mężczyźni. Strategicznie zyskiwały nie dzięki lepszym wynikom pojedynczych transakcji, lecz dzięki temu, że były częściej zapraszane do kolejnych rozmów.
7: Czy po aferze z warszawskim szpitalem RMF-em Południowym. Rafał Trzaskowski może podzielić los odwołanego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego.
6: Referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy.
12: Ta kwestia szpitala południowego, nieprawidłowości w nim, niewykrytych przez same organy kontrolne miasta, nie była jedyną rzeczą. To są też plany miejscowe, to jest też przygotowanie miasta do zmian klimatycznych. To są kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, który radni Koalicji Obywatelskiej wykorzystują tak naprawdę dla siebie i pod pozorem składania projektów przez mieszkańców przepychają swoje własne.
6: Nie wyklucza Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Pierwszy oficjalny weekend wakacji tuż. Słońca na pewno nie zabraknie, bo do Polski szerokim strumieniem płynie prawdziwe wakacyjne afrykańskie ciepło. Termometry w całym kraju bez trudu przekroczą barierę 30 stopni. Lokalnie może być jeszcze goręcej. Brzmi jak wyzwanie? To będzie na pewno idealny pretekst, żeby wskoczyć do wody albo po prostu zjeść potrójną porcję lodów. No i jeszcze zerknę na biometr. Teraz w Częstochowie niekorzystny. Barometr pokazuje 1020 hektopaskali.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
16: Świadectwa już są, wolność, weekend, wakacje, słońce. Taki pakiet.
2: Aha, do tego upał, no to my chyba szukamy cienia w dalszym ciągu i trochę ochłody, czego wami sobie życzymy.
16: Za dziś dziękuję, Ewelina Kroczek.
2: I Marek Moc. Dobrych wakacji.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy.
4: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
10: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Słońce na pełnych obrotach i prawdziwy plażowy klimat. Przed nami weekend absolutnie bez chmurnego nieba. W Częstochowie żar poleje się z nieba, termometry rozgrzeją się do ponad 30. Dla niektórych to przeraża, dla innych oznacza to nic innego jak idealne warunki na relaks nad wodą, zimną lemoniadę w cieniu i wieczornego grilla ze znajomymi, no bo noce też będą wyjątkowo ciepłe.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
15: Słuchasz Radia Jura. It's

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Wakacje oficjalnie ruszyły.
1: Ja będę robić prawo jazdy.
2: Ja będę pracował przez 3 tygodnie, a resztę sobie spędzę relaksując się.
0: Zechwilą nas też o jutrzejszym sparingu Rakowa-Częstochowa, a także raport NIK po sprawdzeniu 10 szpitali klinicznych. Katarzyna Fica, szczegóły już o 12.
3: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie?
4: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
3: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
4: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
3: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
4: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
3: Progres. Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 99 401.
5: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
6: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Piątek, 26 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam na początek. O miejskim szpitalu zespolonym przy ulicy Mickiewicza w Częstochowie coraz głośniej plotkuje się o możliwej sprzedaży budynku w dzielnicy Trzech Wieszczów. Przypomnijmy, miejski szpital działa obecnie w trzech lokalizacjach. To rodzi potężne koszty. Rada Miasta co roku pokrywa długi placówki z kieszeni podatników. Pojawiły się obawy, że po planowanej reorganizacji na Mickiewicza zostaną tylko dwa oddziały, a cała lecznica docelowo przeniesie się w inne miejsca.
7: Są prowadzone analizy. Jedną z rozważanych opcji jest funkcjonowanie w przyszłości miejskiego szpitala zespolonego w dwóch, a nie trzech jednostkach szpitalnych z zachowaniem zakresu usług leczniczych. Władze miasta mają bowiem świadomość, że szpital jest ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w mieście i regionie pacjentami są nie tylko osoby z Częstochowy, ale także spoza Częstochowy, z okolic i z subregionu. Realizacja świadczeń zdrowotnych w dwóch obiektach zmniejszyłaby koszty utrzymania bazy lokalowej bez ograniczania zakresu świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców.
6: Na razie pewne wydaje się jedynie przeniesienie częstochowskiej kardiologii do szpitala w Blachowni. Jak dodaje Włodzimierz Tutaj, żadne oficjalne

0: Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
1: Temat dnia w Radiu Jura.
0: Blisko 500 000 uczniów i przedszkolaków w województwie śląskim odebrało dziś świadectwa i rozpoczęło dokładnie 65 dni absolutnej wolności od sprawdzianów oraz porannego wstawania. Choć dla większości to czas wielkiej radości, to dla wielu też dzień wyjątkowo emocjonalny. Ze szkół odchodzą kolejne roczniki. Uroczystość zakończenia roku szkolnego śledziliśmy o poranku w częstochowskim zespole szkół ekonomicznych.
2: Wakacje przed nami, więc myślę, że dobrze można by było podsumować. Róbmy wszystko, żeby nie zapomnieć o sobie. Wypoczywając, wspominajmy, niech będzie u nas duży element refleksji, też tej, która do nowego roku na pewno nam się przyda i nas w dużym stopniu będzie miała za zadanie wzmocnić.
0: Mówił dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maciej Trzmiel. A czego sobie życzy sama młodzież?
3: Ja będę robić prawo jazdy.
4: Trzeba zdążyć w czasie przerwy od nauki.
3: Dokładnie.
5: Jeszcze bez większych planów, ale jakieś wyjazdy na pewno będą.
6: Bardziej na wypoczynek.
7: Czeka się na to świadectwo i spędzanie czasu z przyjaciółmi.
8: Na pewno gdzieś pojadę na wakacje.
4: Plany wakacyjne.
8: Znaleźć pracę na wakacje i trochę zarobić.
4: A trochę odpocząć?
8: Nie trzeba.
9: Coś takiego pomieszam, że będzie fajniej. Na pewno wykorzystam dobrze te wakacje.
10: Ja będę pracował przez 3 tygodnie, a resztę sobie spędzę relaksując się.
0: I tego relaksu oczywiście wszystkim życzymy.
1: Sport w Radiu Jura.
0: Już jutro Raków rozegra pierwszy mecz sparingowy w ramach przygotowań do nowego sezonu. Rywalem będzie Piast Gliwice. Początek starcia Przelimanowskiego o godzinie 11. Do drużyny dołączyli nowi zawodnicy, w tym Deboi z francuskiego KN czy Karić z Bośni. Z Częstochową pożegnali się za to m.in. Iwi Lopez, Zoran Arsenić oraz Paweł Dawidowicz. Nowe twarze mamy też w sztabie trenera Dawida Kroczka. Do Częstochowy w nowej roli wrócił Andrzej Niewulis. Zostały jeszcze pojedyncze darmowe bilety na to jutrzejsze spotkanie. Ze względu na afrykańskie upały klub pozwolił wnieść na stadion własną butelkę wody. Teraz na naszej antenie wiadomości z kraju i ze świata, a na kolejne wiadomości z regionu zapraszam o 13:00.
11: Łamanie norm odpoczynku to główny problem, który Najwyższa Izba Kontroli wykryła w szpitalach klinicznych. NIK opublikowała nowy raport na ten temat. Wnioski dotyczą 10 szpitali klinicznych, m.in. w Białymstoku, Krakowie, w Rzeszowie, w Warszawie i w Lublinie. Michał Dobrowicz.
12: Łamanie norm odpoczynku wykryto w 9 na 10 skontrolowanych placówek. Rekordowy przypadek to ciągła praca lekarza przez 70 godzin i 10 minut. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Kolejny wniosek jest taki, że 75 medyków pracowało przez ponad 24 godziny. Przyczyny to brak lekarzy i pielęgniarek, a także nagłe zachorowania wśród personelu. Resort, jak ustaliłem, na razie rozważa wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy pracujących na kontraktach, a ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść najwcześniej za kilka tygodni.
11: Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Olsztynie mogą wystąpić problemy z systemem kolejkowym i stroną internetową. Piotr Bułakowski.
13: W pomieszczeniu serwerowni zepsuła się klimatyzacja. Trwają prace naprawcze, ale jak usłyszałem od rzecznika ratusza Patryka Polikowskiego, kto planował dzisiaj załatwić jakieś sprawy urzędowe, lepiej, żeby to przełożył na poniedziałek.
14: Nie mamy pewności, czy uda nam się przywrócić działalność tych wszystkich systemów jeszcze dzisiaj.
13: Nie ma natomiast problemów w innych miejskich placówkach.
11: W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: Jestem, dzień
11: Kasiu,
15: dobry.
11: Piątek, prawda? Czyli
15: tak.
11: Kinowe premiery weekendu
15: premiery.
11: Masz
15: dokładnie.
11: Dla nas.
15: Supergirl to młodsza kuzynka Supermana. Towarzyszy jej psi przyjaciel o imieniu Krypto. Główną rolę gra Millie Alcock. Jason Momoa gra w filmie Supergirl Lobo, kosmicznego łowcę nagród. Samotny pasterz kontra gigantyczny deweloper. Włoski film Takie jest życie też dziś wchodzi do naszych kin. To jest opowieść o lojalności, o ojcowiźnie z jedną z najpiękniejszych plaż Sardynii w tle. Filmy, ale także koncerty i spotkania z twórcami są w programie Spotkań Niezwykłych. Festiwal zaczyna się dziś w Sandomierzu. Nagrody odbiorą w tym roku Robert Więckiewicz i Janusz Zaorski. Po każdym filmie reżysera będzie spotkanie z nim.
16: To będzie piękna okazja, żeby porozmawiać z Januszem Zaorskim na temat kina, filmu, ale też tego wszystkiego, co Państwu tylko przyjdzie do głowy.
15: Zapewnia Maria Ślepowrońska z festiwalu Spotkania Niezwykłe od dziś do 4 lipca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Piątkowe popołudnie będzie słoneczne, pogodnie, z zachmurzeniem najwyżej małym. Nie będzie padać, będzie za to upalnie. Temperatura maksymalna na poziomie od 30 do 33 stopni Celsjusza. W Częstochowie czy w Kłobucku wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze popołudniowe wakacyjne już spotkanie. Muzyka na początek, Lady Gaga, Abracadabra, Sabrina i wakacyjny Boys za momencik. No to zaczynamy. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: O, i tak właśnie brzmią wakacje wolane. Gypsy Kings, muzyka wybrana dla ciebie w kalendarzu piątek, ale słuchajcie, dzisiaj mamy też coś, co jest piątkiem do potęgi, czyli wakacje. Jak tam świadectwa? Do widzenia, szkoło, dzień dobry, wolne, a na początek wakacji lato przez duże L, termometry szaleją. Nikt tak naprawdę nie wie, jak upalnie będzie. Może być tak jak kilka lat temu, kiedy pan Wojtek do nas pisał: nie mówię, że w moim pokoju jest gorąco, ale właśnie widziałem dwóch hobbitów, jak wrzucali do niego jakiś pierścień. No właśnie, szukajcie cienia. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk, cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
2: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Antrax, sklep AGD i RTV, zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
6: Promed Optyk Szczerbińscy. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla Ciebie.
7: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
8: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
0: Dużo słońca tego popołudnia, dużo też stopni na termometrach, ale jeszcze nie tak dużo jak jutro czy w niedzielę. 33 to temperatura prognozowana na to popołudnie. Jutro może temperatura wzrosnąć do stopni 35, a w niedzielę w Częstochowie czy Blachowni do 38.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: 26 dzień czerwca, wiadomo, wakacje, a co tam w kalendarzu świąt codziennych i niecodziennych? Za oknami żar z nieba się leje, tymczasem, o ironio, mamy Światowy Dzień Chłodnictwa. Jest także Dzień Kosmetyczki, Dzień Zabierania Psa do Pracy, Dzień Kajakarstwa, no i Dzień Budyniu Czekoladowego. Jeśli ktoś lubi, to dzisiaj budyń tylko na zimno. No i pamiętajcie, że hasło przewodnie na najbliższe dni brzmi Coco Jumbo i do chłodu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
5: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
6: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
5: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: Telefon 515-660-031.
7: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
9: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
10: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
9: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
10: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
9: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
10: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
9: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
11: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu?
12: Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej.
13: Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
14: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
15: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
16: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.
18: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: No to jak tam u was? Za gorąco? A czy wiecie, że kilka miesięcy temu też mieliśmy 38 stopni Celsjusza? Z tym, że na minusie. Tyle było m.in. w Suwałkach. A i tak narzekaliśmy i wtedy, i teraz. No nie chciałbym być w skórze pogody, no. Polakowi nie dogodzisz.
1: W wiadomościach Radia Jura będzie pilny apel z gminy Wręczyca Wielka. Chodzi o ograniczenia zużycia wody. Mamy też szczegóły ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Personel i pacjenci pod opieką psychologów. Zapraszam na 13:00. Do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z Inter, ulica Biskup.

0: 8 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
1: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.

0: 30 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 13, czas na kolejne wiadomości.
8: Katarzyna Fica, zapraszam. Na początek pilny apel z gminy Wręczyca Wielka. Mieszkańcy proszeni są o ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej. Stacja uzdatniania wody w Truskolasach pracuje na granicy wydajności, a tak wysokiego poboru nie jest w stanie utrzymać przez kolejne dni. Urząd apeluje, by nie podlewać ogrodów i trawników oraz nie napełniać basenów i oczek wodnych. To ma pomóc utrzymać ciągłość dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.
9: Temat dnia w Radiu Jura.
8: To już oficjalnie blisko 500 000 uczniów w województwie Śląskim rozpoczęło dziś wakacje. Za nami uroczyste akademie, które z mikrofonem śledziliśmy m.in. w częstochowskim zespole szkół ekonomicznych. Dla młodych osób to koniec wyjątkowo trudnego roku. Jak minęły te ostatnie miesiące?
10: To był rok łatwiejszy niż tamty na pewno. Już się udało przyzwyczaić do szkoły, nauczycieli jeszcze bardziej. Oczywiście mogłoby być łatwiej, no ale nie było trudno, naprawdę.
11: Dobrze.
12: W zależności od przedmiotu ogólnie ważne, że zdałem. Cieszę się, że zdałem i zdaję.
13: Z mojej perspektywy to wygląda tak, że szkoła mimo wielu wyzwań to była jednak fajnym spędzeniem czasu. Przyjazna była bardzo, ale też bardziej się cieszę, że są wakacje już.
14: Trudny, łatwy rok szkolny było z górki czy też pod górkę?
15: Było trochę pod górkę, no bo egzaminy zawodowe w tym roku, ale ogólnie jakoś zleciało, jest w porządku.
16: Bardzo dobrze, szybko zleciało. Zaraz czwarta klasa, więc...

0: Dobrze.
1: Wyczekiwałaś tego dnia, kiedy dostaniesz świadectwo, końcówka czerwca?
0: Tak, bardzo wyczekiwana, jak zawsze.
2: I uwaga kierowcy, dokładnie od teraz policja rusza w teren ze wzmożonymi kontrolami na drogach wyjazdowych z miast. Dbajcie o bezpieczeństwo, zdejmijcie nogę z gazu, by te wakacje dla wszystkich były udane. Do szkolnych ławek wracamy dopiero we wtorek, 1 września.
3: Radio Jura poleca.
2: Jutro startuje tegoroczny charytatywny rajd Złombol. Trójka śmiałków z Częstochowy, Przemysław Palacz, Dawid Palacz oraz Karol Machnik zamierza pokonać całą Europę, przeprawić się przez Gibraltar i dotrzeć aż do Afryki, a dokładnie do Maroka. Wszystko to na pokładzie kultowego 27-letniego Poloneza i w szczytnym celu, aby zebrać fundusze dla dzieci z domów dziecka.
4: W tym roku postanowiliśmy wyruszyć do Afryki w wyjątkowym celu, by pomagać dzieciom z domów dziecka w całej Polsce. Ja od wielu, wielu lat jeżdżę Polonezem po całej Europie. To jest 20. edycja, natomiast w tym roku startujemy pierwszy raz w Złombolu. Z Częstochowy będziemy płynęli promem do Afryki, czyli do Maroka. Trzeba jeszcze dodatkowo tam kilka godzin pojechać właśnie do mety, która znajduje się na plaży w Ras Elma. Można też wybrać troszkę wcześniejszy port, przykładowo Almeyra, i ona już tam prowadzi do miejsca, w którym mamy około 2 godzin jazdy właśnie do mety.
2: Mówił w naszym studiu Przemysław Palacz. Tegoroczny rajd dedykowany jest pamięci zmarłego przyjaciela ekipy Kamila Michalaka. Uczestnicy zapowiedzieli też relacje dla Radia Jura.
3: Wiadomości Radia Jura.
2: A na koniec dobre informacje z regionu w kwestii przełamywania barier transportowych. Gmina Dąbrowa Zielona pozyskała spore dofinansowanie z PFRON-u. Środki w wysokości ponad 140 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na zakup nowego specjalistycznego pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość inwestycji to 166 tysięcy złotych. Nowy samochód znacznie usprawni codzienne poruszanie się mieszkańcom wymagającym wsparcia. Pomoże też gminie w integracji lokalnej społeczności. I to tyle ode mnie. Na wiadomości z kraju i ze świata zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny.
5: Nóż kuchenny o długości 15 cm. To narzędzie, którym 19-latek zranił 4 osoby w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Szpital, poza oddziałem gastrologii, na którym doszło do ataku, pracuje normalnie. Personel i pacjenci mogą skorzystać z opieki psychologa.
6: Jest bardzo duży stres. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas. To, że to był oddział gastrologiczny, to jakiś przypadek. Opieka psychologa jest zapewniona również dla każdego, kto uzna, że takiej pomocy potrzebuje, i szpital zapewnia to także personelowi. Podobnie jak oczywiście pacjentom i rodzinom pacjentów.
7: Po prostu to jest niewiarygodne, żeby takie coś się stało.
8: Dla mnie to jest ogromna tragedia.
9: W szpitalu powinno być bezpiecznie.
8: Bezpiecznie powinno być w szpitalu, a tu właśnie.
10: Może inaczej, to nie jest pierwszy przykład w Polsce, który się dzieje. To się zdarza.
11: Żal mi pacjentów, żal mi lekarzy, którzy doświadczyli tej sytuacji. Uważam, że powinny być jakieś przynajmniej podstawowe kroki podjęte, żeby to bezpieczeństwo poprawić.
5: Mówili Artur Ploch, lekarz kierujący oddziałem chirurgii, i pacjenci, a rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Kropaczek. Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmie się sprawą przetargu dla policji, który wygrała prywatna firma komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Jak już informowaliśmy, komendant dostarczył policjantom trenaże strzeleckie, warte ponad 300 tysięcy złotych. Jarosław Garstka zapewnia, że startując w przetargu nie złamał prawa. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, w jaki sposób CBA zajmie się tą sprawą?
12: Po naszych informacjach uzyskałem zapewnienie, że kwestia udziału szefa SOK w publicznym przetargu dla służb mundurowych będzie przeanalizowana. Chodzi o sprawdzenie, czy w tej sytuacji doszło do złamania prawa. Biuro ma też prześledzić sam przetarg, by ustalić, czy mieliśmy do czynienia z konfliktem interesów albo złamaniem zasad przejrzystości zamówień publicznych. Informacje o działaniach CBA potwierdził rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
13: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują wszystkie informacje na ten temat pod kątem, czy w tym wypadku nie doszło do złamania lub naruszenia prawa.
12: Komendant Garstka zapewnia, że przepisów nie złamał. Nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zaprzecza też sugestiom, że jego udział w przetargu może być wątpliwy ze względów przejrzystości czy konfliktu interesów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
17: No co tu o pogodzie dużo mówić? Tutaj trzeba szukać cienia, ochłody. Proszę pamiętać o piciu wody, bo 33 stopnie tego popołudnia pokażą termometry. Jutro 2 stopnie więcej, a w niedzielę to już w ogóle afrykański żar z nieba będzie się lał. 38 stopni Celsjusza mają pokazać termometry w Kłobucku czy Częstochowie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
17: Nie wiem, czy zauważyliście, ale od jakiegoś czasu zamiast dzień dobry czy cześć mówi się ale gorąco. No właśnie, no to ale gorąco po 13. Jak się macie? Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. U nas Murray Head zabierze was na wycieczkę do Bangkoku, a za chwilę Sylwia Grzeszczak będzie używać słów na K. Gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Tu Radio Jura w piątkowe popołudnie. Przypominamy, w Częstochowie trwa piąty festiwal imienia Piotra Machalicy. W programie na dziś panel dyskusyjny "W głowie się nie mieści. Odporność psychiczna rodzi się z relacji". To o 16 w czwartym LO, o 18 Akademickie Centrum Kultury Politechnik zaprasza na spotkanie z Arturem Barcisiem i Cezarym Żakiem, a Miejska Galeria Sztuki proponuje wystawę Osiecka po męsku Marcina Januszkiewicza. Natomiast o 20 bardzo śmieszne piosenki zaśpiewa Katarzyna Żak. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń mamy na radiojura.pl. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
4: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
4: www.furnipol.pl.
6: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
7: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
6: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
12: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
21: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
22: Zdrowit.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
0: Dzisiaj gorąco, ale jutro będzie jeszcze goręcej. Prognozy mówią, że sobota będzie słoneczna, bezchmurna, no i tym samym bez opadów. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych, a w Częstochowie, w Blachowni czy Janowie 38 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę. Ruszyły wakacje, a jeżeli zostajecie w domu, no to słuchajcie, nie będziecie się nudzić. W Częstochowie, Kłobucku czy Olsztynie wiele się będzie działo. O wszystkich ciekawych imprezach przeczytacie na radiojura.pl. A dla wielbicieli latania będą na przykład akrobacje lotnicze, pokazy umiejętności najlepszych pilotów, loty o zachodzie słońca, a także nocne show z pirotechniką. Lotnisko Aeroklubu Częstochowskiego zaprasza na Airshow Rudniki 2026, to już na przełomie lipca i sierpnia. W szczegółach o tej imprezie, no właśnie, wiecie gdzie przeczytacie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby. Jeff!
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
15: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Mieszkasz w gminie Kłomnice i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: 26 dzień czerwca to powinien być też dzień kodu kreskowego i w wielu miejscach jest, a to dlatego, że w 1974 roku w jednym z supermarketów w Ohio w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii użyto komercyjnego czytnika kodów kreskowych właśnie. A ja skanuję teraz rozkład jazdy popołudnia i co my tutaj mamy? Wiadomości o 14:00, za chwilę.
1: W wiadomościach Radia Jura o drogowych utrudnieniach, a poza tym o zbiórce dla poszkodowanego w pożarze strażaka z Jaskrowa. Będą też ceny paliw przed pierwszym wakacyjnym weekendem. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Słyszymy się za kilka chwil.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Spółka imię

0: gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci! Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy!
2: Piękno i harmonia.
3: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
3: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
3: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
3: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
13: I to już godzina 14, piątkowe popołudnie, czas na wiadomości.
14: Katarzyna Fica, zapraszam. Na początek o utrudnieniach związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 492 w Ostrowach nad Okrzą. Jeszcze do środy potrwają tam intensywne prace przy układaniu mas bitumicznych. Prace obejmują kluczowy odcinek od ulicy Brzeźnickiej aż do ulicy Ogrodowej. Dla mieszkańców oznacza to brak możliwości wjazdu oraz wyjazdu ze swoich posesji. Zakaz dotyczy ulicy Brzeźnickiej oraz Tadeusza Kościuszki.
15: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
14: Stracili dobytek i pilnie potrzebują wsparcia. Strażak ochotnik z Jaskrowa z rodziną w kilka chwil stracił dorobek życia w dramatycznym pożarze. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie. Jest szansa, by pomóc rodzinie stanąć na nogi. Mariusz Osyra.
16: Pożar wybuchł przy ulicy Częstochowskiej w Jaskrowie. Podczas gdy rodzina spędzała czas w pobliżu domu, nagle z poddasza zaczął wydobywać się gęsty dym. Z żywiołem walczyło na miejscu 9 zastępów straży z Częstochowym, Stowa i Jaskrowa. Choć ogień udało się opanować i niższe kondygnacje budynku ocalały, to mieszkanie pana Marcina i konstrukcja dachu zostały doszczętnie zniszczone. Rodzina z małym dzieckiem została bez dachu nad głową. Koledzy z jednostki natychmiast ruszyli z odsieczą i uruchomili internetową zbiórkę pieniędzy na odbudowę domu. Szczegóły znajdziecie na profilach społecznościowych lokalnych jednostek OSP. Mundurowi apelują, aby pomóc ramię w ramię z tymi, którzy zawsze pierwsi biegną na ratunek.
15: Wiadomości Radia Jura.
14: A teraz zaglądamy do Poraja. Tamtejsi radni podsumowali ubiegłoroczne finanse i działania lokalnych władz. Podczas sesji Rady Gminy wójt Katarzyna Kaźmierczak otrzymała jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium za 2000.

0: 2025 rok. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, wszyscy bez wyjątku podnieśli rękę za. Pozytywne wykonanie budżetu zaopiniowała też wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
1: Radio Jura poleca.
0: Na koniec propozycja na ten upalny pierwszy weekend wakacji. Muzyka, kulinarna bitwa i oficjalne otwarcie basenu. Nieodległa od Częstochowej Kamienica Polska szykuje się do wielkiego świętowania. Jutro startują dwudniowe obchody Dni Gminy. Wójt Artur Furmański zaprasza na teren Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. A co w programie?
2: Skupiamy się na tym, aby właśnie każdą grupę wiekową w jakiś sposób usatysfakcjonować. I tak troszkę różnicujemy też z roku na rok te wydarzenia tych artystów. W tym roku główną gwiazdą Dni Gminy Kamienica Polska będą baciary. Nie trzeba nikomu przedstawiać tego zespołu. Zespół Heartbeat z Michałem Kielakiem, harmonikarzem, który 8-krotnie został najlepszym harmonikarzem roku. Sądzę, że to jest taka czołówka harmoniki ustnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I tutaj miłośnicy muzyki bluesowej na pewno znajdą coś dla siebie. Zespół Muzyczni Astronauci troszkę rockowo zabrzmi.
0: Przypominamy, że to gorące wydarzenie objęło swoim patronatem Radio Jura. Wstęp na wszystkie wydarzenia i koncerty jest bezpłatny. I to wszystko teraz ode mnie. Za godzinę powiem o kolejnym wydarzeniu. Będzie o festiwalu imienia Piotra Machalicy, który rozpoczął się wczoraj w Częstochowie. A teraz już sprawdźmy, co po 14 dzieje się w kraju i na świecie. O tym Ewa Kwaśny.
3: To niepotrzebne eskalowanie napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Tak w Gdańsku przedstawiciele rządu komentują zachowanie mera Lwowa. Przypomnijmy, Andrii Sadowy, choć nie został zaproszony na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, to przyjechał do Gdańska w tym samym czasie i ogłosił zawarcie umów z zagranicznymi partnerami. Polskich firm w tym gronie nie było. Na linii Michał Radkowski, nasz dziennikarz, który wciąż jest w Gdańsku na konferencji. Michale, jak zachowanie mera Lwowa komentują rządzący?
4: Krytycznie, choć mocno ważą słowa, bo nie chcą zaogniać i tak już napiętych relacji między Polską a Ukrainą. Jacek Karnowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, uważa, że nie można patrzeć na Ukrainę przez pryzmat jednego wydarzenia, choć...
5: Mam nadzieję, że Andrzej Sadowy pójdzie po rozum do głowy. Przepraszam, że to powiem, bo jest samorządowcem i powinien jednak wiedzieć, że jak przegrał arbitraż, to musi zapłacić.
4: A chodzi o polską firmę, która realizowała inwestycje w Lwowie, a nie dostała pieniędzy. Kolejne wyroki międzynarodowych sądów arbitrażowych były korzystne dla tej firmy. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówi krótko.
6: Bardzo świadomie mer Lwowa nie został zaproszony na konferencję o odbudowie Ukrainy.
4: I przypomina, że konferencja służy rozmowom, a nie eskalacji napięć.
3: W Krakowie pojawiły się pierwsze wyborcze plakaty. Na billboardach w centrum miasta są już materiały jednego z chętnych do wprowadzenia się do magistratu przy Placu Wszystkich Świętych. Pan Maciej Sołtys.
7: Dzień dobry.
3: Witamy cię, Maćku. Czy to aby nie za wcześnie?
7: No, wydaje się, że tak. Wciąż bowiem nie ogłoszono terminu, w którym krakowianie pójdą do urny. Termin przesuwa się i to nawet na październik z powodu protestów po majowym referendum. Jesteśmy w okresie nazywanym prekampanią i tu kodeks wyborczy niczego nie reguluje. PKW stoi na stanowisku, że takiej agitacji nie powinno się prowadzić i tak apeluje do kandydatów, ale jednocześnie podkreśla, że nie ma mechanizmów, które na tym etapie pozwalałyby zakazywać lub karać za wieszanie plakatów. Przypomnę, że chęć startu w przedterminowych wyborach w Krakowie zadeklarowało do tej pory 13 osób.
3: Od jutra na stacjach niewielkie wzrosty cen paliw. Pierwszy weekend wakacji za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,02 zł. Olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 6,17 zł.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Przeglądam sobie raporty pogodowe, no i widzę, że tutaj jest podany rekord temperatury dla czerwca dla naszego województwa. 34,6 stopnia Celsjusza. 26 lat temu było tak gorąco. Myślę, że od niedzieli trzeba będzie w Wikipedii poprawki wnosić, bo po południu ma być stopni 38. W poniedziałek w Częstochowie też od upału nie uciekniemy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Minęła godzina 14. Słuchajcie, ważna uwaga od naszego słuchacza, który napisał: dobrze, że nie pada śnieg, bo jakby trzeba było w taki upał jeszcze odśnieżać, to ja cię kręcę. No właśnie, to byłaby tragedia. Tak samo jak tytuł piosenki, którą za chwilę zagramy. Bee Gees, Tragedy, i teraz Bonnie M. Za chwilę.

0: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Tu Radio Jura, informacje o imprezach godnych polecenia. Jeżeli lubicie ryk silników, zapach spalin, a i przy okazji lubicie pomagać, to będziecie zadowoleni w kolejny weekend. Dokładnie od 3 do 5 lipca Tor Wyrazów koło Częstochowy będzie gościć fanów wielkich gabarytów. Rusza tam charytatywny zlot Jura Truck. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, od pokazów kultowych ciężarówek i czołgu T-55 poprzez pokazy ratownicze, aż po prezentację wyposażenia komandosów z Lublińca. Warto podkreślić, że impreza będzie miała wymiar charytatywny i ma na celu wsparcie niepełnosprawnego pasjonata motoryzacji. Wstęp dla wszystkich odwiedzających jest bezpłatny. Szczegóły w naszym portalu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewniał półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
11: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
12: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: Wczorajsze raporty pogodowe mówiły, że pogoda się poprawi, czyli popsuje, zacznie padać, będzie chłodniej we wtorek. No dzisiaj poprawki tutaj naniesiono, wtorek pogodny i słoneczny z temperaturą na poziomie 30 stopni Celsjusza. Być może we środę w Częstochowie popada.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: A teraz w Radio Jura pytanie, co robi ktoś, kto lubi skwar i to, co mamy aktualnie w kraju, to dla niego za mało? Otóż kupuje sobie stare auto bez klimatyzacji i jedzie do Afryki. Rusza właśnie rajd Złombol 2026, a wśród uczestników ekipa z Częstochowy, która pojedzie 27-letnim Polonezem do Maroka. Przemysław Palacz, Dawid Palacz, Karol Machnik startują jutro w szczytnym celu, by zapewnić realne wsparcie finansowe dla wychowanków domów dziecka.
1: W tym roku postanowiliśmy wyruszyć do Afryki w wyjątkowym celu, by pomagać dzieciom z domów dziecka w całej Polsce. Ja od wielu, wielu lat jeżdżę polonezem po całej Europie. To jest 20. edycja, natomiast w tym roku startujemy pierwszy raz w Złombolu. Z Częstochowy będziemy płynęli promem do Afryki, czyli do Maroka. Trzeba jeszcze dodatkowo tam kilka godzin pojechać właśnie do mety, która znajduje się na plaży w Ras Elma. Można też wybrać troszkę wcześniejszy port, przykładowo Almeyra, i ona już tam prowadzi do miejsca, w którym mamy około 2 godzin jazdy właśnie do mety.
0: Przebieg afrykańskiej misji Poloneza będzie można śledzić w mediach społecznościowych, a panowie obiecali także relacje dla Radia Jura. No to słuchajcie nas w wakacje.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Oh. Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
17: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
18: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: A teraz kolejne wydarzenie sprzed lat. 26 czerwca w 1977 roku król rock'n'rolla Elvis Presley zagrał swój ostatni koncert. Miało to miejsce w Indianapolis. Ale król jest ciągle żywy, ciągle gra. U nas też królewska muzyka. No i rock'n'rolla nie zabraknie. To wszystko po 15:00 wcześniej wiadomości.
1: Jest wyrok w głośnej sprawie śmiertelnego wypadku kłada w Myszkowie. W wiadomościach Radia Jura już za chwilę także pytania o sprzedaż budynku szpitalnego w dzielnicy Trzech Wieszczów. Limit czasu pracy dla lekarzy jest realny, zapowiada minister zdrowia. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przebiad w leśnym klimacie.

0: wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach 15, w kalendarzach piątek, 26 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
11: Jest wyrok w głośnej sprawie śmiertelnego wypadku quada w Myszkowie. I od tego zaczynamy. Anna Kruszewska. Sąd skazał 42-letniego Dariusza B. na 5 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna prowadził quada, mając około 1,3 promila alkoholu i będąc pod wpływem amfetaminy. W wypadku zginął 45-letni pasażer. Ciężko ranny został także jego 9-letni syn. Prokuratura zapowiada apelację, uznając karę za zbyt łagodną. I zmieniamy temat. Gorąco na dworze i gorąco w lokalnej polityce. Komitet referendalny wydał pilne oświadczenie w związku z opublikowaniem w przestrzeni publicznej bulwersującego materiału filmowego z udziałem Marka Drygasa. Podjęto decyzję o jego natychmiastowym usunięciu ze struktur komitetu. Członkowie grupy stanowczo podkreślają, że nie mieli żadnej wiedzy o przedstawionych w filmie okolicznościach, a nagranie wywołało u nich takie samo oburzenie jak wśród opinii publicznej. Komitet zdecydowanie odcina się od zachowań naruszających normy społeczne i tłumaczy, że ekspresowe tempo tworzenia struktur uniemożliwiło wcześniejszą weryfikację każdego z członków.
12: Wiadomości Radia Jura.
11: W Częstochowie coraz głośniej mówi się o możliwej sprzedaży budynku szpitalnego przy ulicy Mickiewicza w dzielnicy Trzech Wieszczów. Obecnie miejski szpital zespolony działa w 3 lokalizacjach, co rodzi potężne koszty, a miasto co roku pokrywa długi placówki z naszych podatków. Pojawiły się spekulacje, że po reorganizacji na Mickiewicza zostaną zaledwie 2 oddziały, a docelowo cała lecznica skupi się w innych punktach. Magistrat jednak tonuje emocje.
13: Jeżeli chodzi o decyzję o ewentualnym przeniesieniu poszczególnych oddziałów z budynku przy ulicy Mickiewicza do 2 pozostałych lokalizacji, taka decyzja byłaby zasadna, biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację finansową szpitala, którego wynik finansowy za poszczególne lata wykazuje stratę, także z uwagi na fakt, że z placówki szpitalnej przy Mickiewicza ma wkrótce przenieść się do szpitala w Blachowni koło Częstochowy Centrum Kardiologii. Centrum prowadzone jest przez podmiot z tej samej grupy medycznej, która prowadzi obecnie szpital w Blachowni. Po tej planowanej zmianie w budynku pozostałyby tylko 2 oddziały miejskiego szpitala zespolonego.
11: Dodaje Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu. Urzędnicy uspokajają jednak, że żadne oficjalne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
12: Radio Jura poleca.
11: Cała festiwalowa rodzina zamelduje się w najbliższą niedzielę na scenie podczas finału

0: piątego festiwalu imienia Piotra Machalicy. Do Częstochowy w tych dniach zjechała pierwsza liga krajowych gwiazd, aktorów, muzyków, wokalistów i innych uznanych ludzi kultury. Każdy będzie miał swoje 5 minut w koncercie galowym. To wieczór pamięci Magdy Umer, zatytułowany jeszcze w zielone gramy.
1: Koncert galowy poprowadzi Artur Andrus z Szczerkiem Rzekiem. Oprócz tej festiwalowej rodziny będą też nowe osoby. Zaśpiewa i Szenderlika Kasper, Kasia Dąbrowska, Magda Kumorek, Dorota Landowska, Asia Liszowska, Kasia Żak, Ewa Żmijewska, ale będą też dwie młode dziewczyny. Marysia Płowiecka, ona już kiedyś 2 lata temu występowała jako 15-latka u nas na festiwalu. Będzie Zosia Stefaniak, częstochowianka. Chcemy zawsze, żeby był taki młody częstochowski akcent. Ale będzie też Artur Barciś, Marcin Januszkiewicz, Piotrek Polk, Janusz Strobel, Jan Wołek, Artur Żmijewski.
0: Mówiła Aleksandra Machalica, główna organizatorka festiwalu z Fundacji imienia Piotra Machalicy. Filharmonia Częstochowska zaprasza od godziny 18. A ja zapraszam teraz na ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
2: Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Taki plan przedstawia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jest to pierwszy wywiad z szefową tego resortu od wybuchu afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Michale, jaki może być ten limit czasu pracy lekarzy?
3: To ma być precyzyjnie ustalone z dyrektorami szpitali i z samorządem lekarskim. Dzisiaj propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej to nie więcej niż 312 godzin pracy miesięcznie dla każdego lekarza w Polsce, także na kontraktach. Zapytałem tutaj minister zdrowia, jak dokładne pilnowanie takiego limitu może wpłynąć na sytuację pacjentów i przede wszystkim na dostęp do pomocy medycznej.
4: No to też to mamy w analizach i oczywiście tutaj dostępność lekarzy w różnych województwach jest też różna. Natomiast chcemy w ten sposób dać dyrektorom możliwość zdecydowania, w jaki sposób będą układali dyżur w swoim podmiocie.
3: Aby to było łatwiejsze, Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje, że może powstać narzędzie, które będzie działać jak tachograf u zawodowych kierowców i da w pewnym momencie sygnał, gdy lekarz będzie pracował za długo.
4: Będziemy starali się taką informację również udostępnić dyrektorom.
3: I to będzie też tematem rozmowy tutaj w Ministerstwie Zdrowia z Naczelną Radą Lekarską 9 lipca. Medycy chcieli rozmawiać z premierem. Ostatecznie spotka się z nimi właśnie szefowa resortu zdrowia.
2: Piękne, lecz ulotne chwile. Dziwidło olbrzymie, które sprowadziło do ogrodu botanicznego we Wrocławiu setki odwiedzających, zaczęło przekwitać. To roślina, która pokazuje się w całej okazałości raz na 7 do 10 lat, wydzielając, no delikatnie mówiąc, taki sobie zapach. Wiele osób, które chciały obejrzeć ten wyjątkowy spektakl, czekało w kolejce nawet 3-4 godziny. Wśród nich pani Barbara z mężem.
5: Wstaliśmy rano, żeby przyjechać, a jesteśmy ze Świdnicy, więc 6 rano pociąg.
6: Specjalnie dla dziwidła?
5: Specjalnie.
6: Nie mogę się nadziwić. Kocha pani przyrodę, rośliny?
7: Ona mnie kocha, proszę pani.
6: To na pewno, ale widzę, że dziwidło chyba też zajmuje specjalne miejsce w sercu.
5: Tak, zgadza się.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Przygotowujemy się na rekordy ciepła, które mają paść w niedzielę. Aktualne prognozy mówią, że nawet 38 stopni pokażą termometry w naszym regionie. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych. W poniedziałek nadal gorąco, 37-38 stopni Celsjusza. A we wtorek w Blachowni czy Częstochowie 8 stopni mniej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Za nami już godzina 15 i kolejne pytanie ważne dotyczące pogody. Jeśli zimą się marznie, to się dzwoni na gorącą linię, prawda? A jak latem za gorąco, to co wtedy? Jeśli ktoś zna odpowiedzi, proszę pisać, proszę dzwonić. Oskar Cymsen muzycznie, no co ty teraz, DJ Bobo. Mundialowo, ole ole, za chwilę. Nie idzie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: I tak brzmi najlepsza muzyka na piątek. Ja przypominam, że w najbliższą niedzielę odbędzie się pierwszy koncert w ramach tegorocznej edycji letniego Jurajskiego Festiwalu Muzycznego. Gdzie? W kościele ewangelicko-augsburskim w Częstochowie, a w kolejnych tygodniach muzycy odwiedzą m.in. Nieznanice, Świerklaniec, Złoty Potok, Czarny Las i Ogrodzieniec, by w sierpniu znowu wrócić na częstochowski stary rynek. Polecam to święto muzyki, zwłaszcza, że wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
7: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
10: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
11: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
12: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
13: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
14: Danie tutaj jest Stokrotka.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
0: Wieczorem i w nocy niebo będzie bezchmurne, nie będzie padać. Temperatura na poziomie od 14 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne na poziomie 1020 hektopaskali. A jutro w Częstochowie słonecznie i gorąco.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a przed nami wyjątkowy weekend w Częstochowie, nie tylko z powodu upału, bo rusza także pierwsza z trzech odsłon Jurajska Summer Festiwalu. Na jednej scenie artyści łączący różne gatunki muzyczne. Na początek już jutro kapela Jafer, mistrzowie góralskiego brzmienia, no i Sławomir, ten od miłości w Zakopanem. I nie tylko, a rozgrzewkę zapewnią lokalni DJ-e. Start imprezy o 16:00, wstęp jest bezpłatny, a plan w naszym portalu.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Po reklamie.
13: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 16 i za chwilę wiadomości, a teraz jeszcze jedna ważna rocznica. Dokładnie 29 lat temu magia wkroczyła do księgarni w Wielkiej Brytanii. Ukazała się książka Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Nikt nie wierzył w jej sukces, zwłaszcza że autorką była jakaś nieznana pani Rowling i wydrukowano tylko 500 egzemplarzy. No a co się wydarzyło później, to już historia.
1: Arena widowiskowa z prawdziwego zdarzenia powstanie w Zawierciu. Impreza z prawdziwego zdarzenia szykuje się jutro w Częstochowie. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Szczegóły tych informacji i nie tylko w wiadomościach Radia Jura o 16:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Promed Optyk Szczerbińscy. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
7: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
10: Oszczędni tankują taniej.
11: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
13: Tu, a jestem na wakacjach życia.

0: I na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: I to już godzina 16 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
6: Anna Kruszewska. To brzmi jak scenariusz filmu grozy, ale wydarzyło się naprawdę na naszej autostradzie. Jedna z kierujących kobiet pomyliła zjazdę z autostrady A1. Zamiast jednak pojechać do kolejnego węzła, podjęła ekstremalnie niebezpieczną decyzję. Zawróciła i kontynuowała jazdę pod prąd, wprost na pędzące z naprzeciwka samochody. O szczegółach Joanna Mielimonka.
7: 51-latka kierująca Toyotą pomyliła zjazd w Kamieńsku. Zamiast dojechać do kolejnego węzła, zawróciła na pasie w łączeniowym, a potem przez pewien odcinek jechała pod prąd pasem awaryjnym. Wszystko zauważyła załoga transportu medycznego, która natychmiast zawiadomiła policję i zatrzymała kobietę do czasu przyjazdu patrolu. 51-latka była trzeźwa, wyjaśniła, że nawigacja poprowadziła ją w stronę Katowic, choć chciała jechać do Łodzi. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawy do sądu. Przed wakacyjnym szczytem na drogach służby przypominają, jeśli przegapimy zjazd z autostrady, jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest dojazd do następnego węzła.
3: Wiadomości Radia Jura.
6: Zawiercie doczeka się nowoczesnej, widowiskowej areny z prawdziwego zdarzenia. Miasto już w lipcu ogłasza przetarg na budowę wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej za blisko 130 milionów złotych. Nowy obiekt stanie przy ulicy Wojska Polskiego. Docelowo pomieści ponad 3300 widzów lub kibiców. Na stałe będzie domowym obiektem dla siatkarzy Aluronu Warty Zawiercie. Kompleks według miejskich doniesień ma gościć także koncerty i targi, a w jego skład wejdą m.in. arena treningowa, centrum wspinaczkowe oraz parking na 500 miejsc. Co ważne, podziemna część obiektu zostanie przystosowana również do celów ochrony ludności jako potencjalne miejsce ukrycia.
3: Temat dnia w Radiu Jura.
6: Koniec szkoły, od dziś wakacje. Przed uczniami 65 dni bez sprawdzianów i porannego budzinka. My z mikrofonem Radia Jura sprawdziliśmy nastroje w częstochowskim zespole szkół ekonomicznych. Jakie młodzież ma plany? Dużo odpoczynku, może trochę czasu na pracę i na pewno wiele udanych chwil z przyjaciółmi.
8: Ja będę robić prawo jazdy.
9: Trzeba zdążyć w czasie przerwy od nauki.
8: Dokładnie.
10: Jeszcze bez większych planów, ale jakieś wyjazdy na pewno będą.
11: Bardziej na wypoczynek.
12: Czeka się na to świadectwo i spędzanie czasu z przyjaciółmi.
13: Na pewno gdzieś pojadę na wakacje.
9: Plany wakacyjne.
13: Znaleźć pracę na wakacje i trochę zarobić.
9: A trochę odpocząć?
13: Nie trzeba.
9: Coś takiego pomieszam, że będzie fajniej. Na pewno wykorzystam dobrze te wakacje.
14: Ja będę pracował przez 3 tygodnie, a resztę sobie spędzę relaksując się.
6: I tego relaksu wam wszystkim życzymy.
3: Radio Jura poleca.
6: Na koniec mamy dla was weekendowe zaproszenie. Jeśli zastanawiacie się, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym latem, odpowiedź jest prosta. Już jutro widzimy się na bulwarach przy Galerii Jurajskiej.
15: Arek Żabka, witam. Jak ja się cieszę, że będę mógł być z wami podczas rozpoczęcia największego i najlepszego letniego wydarzenia w Częstochowie, czyli Jurajska Summer Festival 2026. Przed nami 3 wakacyjne soboty w czerwcu, lipcu i sierpniu. Startujemy jutro o 16 przy Galerii Jurajskiej. Widzimy się pod sceną, bo tam Radio Jura będzie miało dla was wyjątkowe prezenty. Oficjalne radiowe bluzy czy słuchawki bezprzewodowe. Gorąco będzie także na scenie, bo wśród gwiazd jedyny i niepowtarzalny Sławomir.
6: Na pewno warto być z nami. Warto też usłyszeć, co aktualnego w kraju i na świecie. O tym Ewa Kwaśny.
4: Rośnie tragiczny bilans środowych.

0: trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej 589 osób. Prawie 3 tysiące zostało rannych. Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5 i były najsilniejsze na tym obszarze od początku XX wieku. Szwajcarscy naukowcy zapowiadają przełom technologii wyświetlaczy i kamer.
1: Badacze z Uniwersytetu ETH w Zurichu opracowali nowy typ piksela, zdolnego zarówno do sterowania światłem, jak i do jego analizy. Odkrycie otwiera drogę do powstania urządzeń łączących funkcje wyświetlacza i kamery w jednym, co może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości elektroniki użytkowej.
0: W studiu Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Grzegorzu, jak udało się taki element elektroniczny zbudować?
1: Kluczem do tej technologii jest zjawisko interferencji fal świetlnych. Gdy światło rozprasza się na powierzchni, jej kształt decyduje o tym, jak to się odbywa. Fale się sumują, mogą się wzmacniać lub znosić. Zespół z Zurichu opracował precyzyjną metodę kształtowania powierzchni materiału na poziomie nanometrów i dzięki temu otworzył możliwość przekształcania padającego światła i jego analizy, niezależnie od światła wyświetlanego przez dany piksel. W przyszłości może to doprowadzić do powstania urządzeń, które jednocześnie rejestrują i wyświetlają obraz. Można spodziewać się wykorzystania nowej technologii w telewizorach, smartfonach czy kamerach. Będziemy jeszcze dokładniej monitorowani.
0: Mecz MKS Alvernia kontra reszta świata o puchar burmistrza miasta. Do tego koncert i pokazy laserów. Tak w małopolskiej Alvernii koło Krakowa będzie wyglądać niedzielne otwarcie odnowionego lokalnego stadionu. Obiekt zyskał m.in. nową murawę, systemem nawodnienia i oświetleniem. Jest też nowy budynek klubowy, z którego będą mogli korzystać najmłodsi piłkarze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Uwaga, uwaga, przed nami nie tylko gorące dni, ale także tropikalne noce. O takich się mówi, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. No i słuchajcie, w wielu miejscach tak będzie już najbliższej nocy, a wszędzie będzie tak w nocy z soboty na niedzielę. 24 stopnie w nocy. A w poniedziałek 26. Słuchajcie, no proszę na takie okoliczności przyrody w Częstochowie się przygotować.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Za nami godzina 16, piątek, 26 dzień czerwca. Przypominam, na liście solenizantów dzisiaj Paweł i Jan. Wszystkiego dobrego, panowie, dla was. Teraz piosenka Vaya con Dios, ney na na na. Za chwilę też Damiano Dawid. Będzie też wakacyjna formacja Unique 2 i Break My Stride. Gramy.
6: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: W Radiu Jura rozkład imprez wakacyjnych 4 lipca na Dni Miasta zaprasza do siebie Myszków w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Dotyk Jury w sobotę. Najpierw widowisko teatralne Królestwo Radości, a później dużo muzyki do tańca. Zagrają m.in. Kama Sutra i Teresa Werner. Niedziela zacznie się atrakcjami dla najmłodszych, a wieczorem gwiazda weekendu, zespół Phil. Więcej szczegółów na stronie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, a także na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
10: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
11: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
12: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
11: O!
12: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
11: www.furnipol.pl.
13: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
14: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
17: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
0: Upalnie i gorąco będzie do poniedziałku, na pewno we wtorek, być może jeszcze też trójka z przodu, ale później już nie. Prognozy długoterminowe mówią, że w środę 1 lipca 26 stopni na termometrach, zobaczymy potem 25, a weekend 4-5 lipca w Częstochowie z temperaturą na poziomie 24 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: No i stało się, ruszyły wakacje. Tradycyjnie o tej porze warto też zastanowić się, jaka piosenka będzie hitem wakacji. Czy będzie to coś na miarę Coco Jumbo? Macie swoich faworytów? A tak przy okazji, zauważyliście, że piosenki stają się coraz krótsze? Kiedyś na samo intro trzeba było minuty co najmniej, żeby piosenka w ogóle się rozkręciła, a dzisiaj po 2 minutach jest już po wszystkim. Jak pokazują naukowe badania, średnia długość radiowego hitu spadła w ostatnich latach z okolic 4 minut do niespełna 2 minut i 30 sekund. Powód? No, platformy streamingowe. Okazuje się, że artysta dostaje wypłatę za odtworzenie tylko wtedy, gdy użytkownik przesłucha co najmniej 30 sekund utworu. No i w tych 30 sekundach właściwie powinno teraz być wszystko dla zachęty. Intro, zwrotka, a nawet i refren. No i w wielu przypadkach tak jest. Ale na szczęście nie u nas. Nie, u nas to nie u nas. Gramy piosenki z duszą, a na pewno z intro. Dowody, proszę bardzo, za chwilę u nas Krzysztof Krawczyk. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie 3 sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze Centrum Kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
5: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
6: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, wakacje, a za chwileczkę pierwsze wakacyjne taneczne radio, mocno polecam. Mariusz Ryszka, ja się odmeldowuję, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozwolicie, że wyskoczę na szybki urlop i wracam za kilka dni. Trzymajcie się cieplutko, przepraszam, chłodniutko. Do usłyszenia, pa pa.
1: W wiadomościach radia Jura o 17:00. Problemy z wodą w gminie Wręczyca Wielka. Ruszają wakacje. Policja rusza w teren ze wzmożonymi kontrolami. Kierowcy, jedziecie w ten weekend nad Polskie Morze? Ważne wieści w sprawie opłat na autostradzie A1 między Gdańskiem a Toruniem. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sun Seeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sun Seeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
9: Piękno i harmonia.
10: Komfort i wygoda.
9: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
10: Jest takie miejsce.
9: Centrum Meblowe Dobrodzień.
10: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
9: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
10: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
9: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.

0: dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundery!
1: Kto?
2: Wundery!
3: Wundery!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Po reklamie.
6: Jest piątek, 26 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
7: Anna Kruszewska, oto szczegóły wiadomości Radia Jura. Na początek pilny apel z gminy Wręczyca Wielka. Mieszkańcy proszeni są o natychmiastowe ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej. Stacja uzdatniania wody w Truskolasach pracuje na granicy wydajności, a tak wysokiego poboru nie jest w stanie utrzymać przez kolejne dni. Urząd apeluje, by nie podlewać ogrodów i trawników oraz nie napełniać basenów i oczek wodnych. To ma pomóc utrzymać ciągłość dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.
8: Wiadomości Radia Jura.
7: Oficjalnie rozpoczęły się wakacje, a to oznacza gigantyczny ruch na drogach wyjazdowych z regionu. Uwaga kierowcy, noga z gazu. Dokładnie dzisiaj policja rusza w teren ze wzmożonymi kontrolami. Na trasach pojawi się znacznie więcej patroli, które będą bezlitośnie sprawdzać prędkość, trzeźwość oraz sposób przewożenia dzieci. A my dziś rano z mikrofonem Radia Jura podglądaliśmy zakończenie roku w częstochowskim zespole szkół ekonomicznych. Pytaliśmy młodzież, jaki to był rok, a dyrekcję o wakacyjne przestrogi.
9: Wakacje przed nami, więc myślę, że dobrze można by było podsumować. Róbmy wszystko, żeby nie zapomnieć o sobie. Wypoczywając, wspominajmy, niech będzie u nas duży element refleksji, też tej, która do nowego roku na pewno nam się przyda i nas w dużym stopniu będzie miała za zadanie wzmocnić.
7: Ważne, aby ten letni czas był przede wszystkim bezpieczny.
9: Bardzo ważna rzecz. My też będziemy robić wszystko, co się wiąże ze zdrowiem, z bezpieczeństwem, bo nie jesteśmy ukierunkowani i nastawieni tylko na jedno. Zdrowie jest dla nas wszystkich ważne, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, ale chcemy też bezpiecznie dotrzeć do szkoły, a potem ze szkoły do domu.
7: Dodaje dyrektor Maciel Trzymiel z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. Do szkolnych ławek wracamy dopiero we wtorek, 1 września.
8: Radio Jura poleca.
7: Słyszymy się codziennie na 93,8 FM, ale czas najwyższy zobaczyć się na żywo. Już jutro Jurajska Summer Festival, Częstochowa przy Galerii Jurajskiej, a Radio Jura przejmuje strefę pod sceną. Nasz radiowy wysłannik Arek Żabka zadba o to, żeby początek wakacji był niezapomniany, ale to nie wszystko. Mamy dla Was prezenty, między innymi limitowane oficjalne bluzy Radia Jura oraz bezprzewodowe słuchawki, a na scenie między innymi Sławomir i...
10: Cześć! Z tej strony Kapela Jafer. Serdecznie Was zaproszymy już w tą sobotę na Jurajska Summer Festival do Częstochowy. Kiedy będziecie się mogli z nami spotkać. Widzimy się!
11: Niebawem!
7: Startujemy od godziny 16. Wstęp jest oczywiście darmowy. W tych wiadomościach to wszystkie informacje z naszego regionu. Czas na kraj i świat. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
12: Nad Polskie Morze trasą bez korków.
13: W weekend na autostradzie A1 na wszystkich punktach poboru opłat między Gdańskiem a Toruniem bramki będą czasowo otwarte.
12: Ta decyzja ma związek z falą upałów, która dotarła do Polski. Michał Krasuń.
13: Michale, to kiedy kierowcy przejadą przez bramki bez opłat?
14: Jeśli średni czas oczekiwania na wszystkich punktach poboru opłat przekroczy 25 minut, operator autostrady będzie mógł czasowo odstąpić od pobierania opłat od wszystkich pojazdów. Bramki zostaną wtedy podniesione na maksymalnie 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach, gdy korki będą się utrzymywać, ten

0: Czas może zostać wydłużony nawet do 45 minut. Rozszerzone zasady będą obowiązywać tylko w ten weekend 27 i 28 czerwca. W kolejne wakacyjne weekendy mechanizm będzie działał już wyłącznie na wybranych punktach poboru opłat, tak jak dotychczas.
1: Jedni żegnali dziś szkołę, a inni przedszkola.
2: Mali absolwenci za 2 miesiące pójdą do szkoły.
1: Co oni na to?
3: Wierzycie się, że idziecie do szkoły?
4: Tak, tam będzie fajnie.
3: Nowe koleżanki będą?
4: Tak. Nie, niektóre będą. U mnie z osiedla, a u mnie będzie tylko jeden kolega z mojej grupy w tej szkole, co ja będę chodzić.
3: Fajnie będzie w szkole?
4: Tak.
3: A czemu?
4: Bo wiem, że będzie więcej do nauki.
3: Cieszysz się, że kończysz przedszkole?
4: Tak, cieszę. Tylko trochę się smucę, bo pożegnam się z moimi przyjaciółkami.
2: Stara przedszkolna przyjaźń nie rdzewieje.
1: A w szkole pojawią się jeszcze nowe znajomości.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Pełne słońce na niebie, chcieliśmy mieć drugą Japonię, no to nie udało się. Mieliśmy mieć drugi Budapeszt, też się nie udało. Na szczęście, no to mamy teraz drugi Egipt, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę. Na termometrach do 29 stopni Celsjusza, jak wspomniałem, piękne słońce na niebie, na barometrach 1005 hektopaskali, a wiatr wieje słaby. Krótko mówiąc, jest gorąco i sucho, biometr niekorzystny, nawadniamy organizm ile się da.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: To jest program Po Godzinach, w którym dzisiaj będziemy sobie podróżować po różnych plażach. W większości będą to plaże w Polsce, ale także zajrzymy na plaże zagraniczne. W końcu zbliżają się wakacje do godziny 21. Przed mikrofonem wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: Nie chcę być złośliwy, ale mógłbym pomyśleć, że mogli to być nasi rodacy, bo ci rzeczywiście są we wszystkim najlepsi, nawet w tych nieco gorszych sprawach, takich jak coś zachachmęcić, jak to mawiał mój tato, czyli krótko mówiąc ukraść, ale nie, nie byli to Polacy, a udało się ukraść plażę. Tak jest, w 2008 roku ktoś na Jamajce właśnie ukradł plażę, a dokładnie 500 ciężarówek białego piasku wywieziono z miejsca, gdzie powstać miał kurort Coral Springs. Jak się nie da po dobroci, to trzeba po cichaczu, ale tyle piachu, co oni potem z tym zrobili?
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
9: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
10: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
13: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Zwykle, gdy myślimy o wakacyjnej plaży, mamy na myśli piękny, prawie biały piasek, bo ten po pierwsze się tak szybko nie nagrzewa podobno, a po drugie jest przyjemny, no i ładny widok tworzy z błękitnym oceanem, czy też jakimś morzem. No ale co zrobić, jak plaża jest czarna? Krótko mówiąc, czarno to widzę, a jednak jest taka czarna plaża i to na Hawajach. Czarny piasek to po prostu mieszanka lawy i bazaltu i ta plaża wygląda naprawdę wyjątkowo, bo widzę przed sobą zdjęcie, nie byłem, ale ciekawy temat. No i wcale nie jest ponuro, jest także, przypomnę, domem dla niektórych nawet zagrożonych gatunków żółwi morskich, więc gdybyście byli na Hawajach, poszukajcie tej czarnej plaży. Takie selfie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
8: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
9: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: I tak właśnie powoli upływa nam pierwsza godzina naszego popołudniowego spotkania wraz z piosenką Mezzo Rotto. Za chwilę będzie 18, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Promed Optyk Szczelbińscy. Centrum okularów progresywnych. Oferujemy wyjątkową usługę. U nas przed zakupem możesz przymierzyć próbne okulary progresywne o twoich mocach.
6: Promed Optyk. Troszymy się o twoje oczy.
7: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
8: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
7: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
8: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
7: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.

0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
5: Jest piątek, piąteczek, piątunello. Minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przejął śledztwo w sprawie obywatela Francji, który w środę rano wszedł do tunelu metra w stolicy.
7: Z tego powodu kursowanie pociągów na pierwszej linii zostało dwukrotnie wstrzymane w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym.
6: Służby musiały sprawdzić tunel pod kątem pirotechnicznym. Michał Krasoń,
7: Michale,
6: witamy.
7: Co teraz dzieje się z tym obcokrajowcem?
8: Francuz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jak usłyszałem, śledczy postawili mu zarzut, jednak prokuratura nie informuje o jego treści. Wiadomo jedynie, że wcześniej sprawa była prowadzona przez policjantów pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury, za co grozi nawet do 8 lat więzienia. Jak wykazały kontrole tunelu pierwszej linii metra, 22-latek uszkodził element systemu wentylacji w pobliżu stacji Służew. Po zatrzymaniu obcokrajowiec chaotycznie próbował tłumaczyć coś policjantom po angielsku i francusku, jednak po przewiezieniu na komendę nie odpowiadał już na pytania funkcjonariuszy.
6: W Polsce żar leje się z nieba.
7: Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed jeszcze większymi upałami w całym kraju. Alerty obowiązują od jutrzejszego przedpołudnia.
6: Temperatura w ciągu dnia może dojść do 33 stopni w cieniu.
7: Lekarze przypominają, by regularnie pić wodę i unikać długiego przebywania na słońcu.
6: I pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
9: Temperatura, to możemy o tym często przeczytać, zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Często przy zamkniętych oknach. Właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych, no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
7: Przed śmiertelnie groźną lekkomyślnością przestrzega dr Janusz Sokołowski.
6: Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Borowskiej we Wrocławiu.
7: No, wielu z nas zna to uczucie. Podczas rozmowy, wspólnej pracy czy muzykowania czujemy nagle, że nadajemy na tej samej fali z drugą osobą.
10: Dotychczas zjawisko to było traktowane raczej jako metafora, ale najnowsze badania Międzynarodowego Zespołu Neurobiologów pokazują, że taka synchronizacja między ludźmi jest nie tylko realna, ale można ją mierzyć, a kiedyś może nawet świadomie wzmacniać.
6: Odwiedził nas w studiu Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
6: W codziennych sytuacjach na czym ten efekt polega?
10: Chodzi oczywiście o aktywność mózgu. Zespół badawczy przez ostatnią dekadę prowadził eksperymenty z udziałem tysięcy osób. Od uczniów szkół średnich, przez artystów, po przypadkowych uczestników festiwali i zwiedzających muzea. Z pomocą przenośnej aparatury EEG rejestrowali aktywność mózgową uczestników. Wyniki badań są jednoznaczne. Podczas wspólnego działania, rozmowy czy nawet zwykłej zabawy fale mózgowe osób zaczynają się synchronizować. Co więcej, im ściślejsza synchronizacja fal mózgowych, tym lepsza współpraca i głębsze poczucie więzi między uczestnikami. Wydaje się prawdopodobne, że nauczymy się ten efekt nawet sztucznie wzmacniać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 28. Mija godzina 18, a na termometrach 28. Egipt, Bułgaria, Grecja. Co kto woli. Możecie się poczuć się jak chcecie i w którym miejscu, choć jesteśmy w Polsce, no i w Częstochowie. Jeśli chodzi o wiatr, ten jest słabieńki. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1005-1008 hektopaskali. Niebo bezchmurne i tak będzie wyglądać do zachodu słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: W drugiej godzinie naszego popołudniowego spotkania będziemy oczywiście mieli dla Was newsy i plotki ze świata show biznesu, ale także powrócimy do tematów plaż, a dokładnie pewnego kąpieliska i jednej z plaż w naszym kraju.

do 21. Witaj, zapraszam Wojtek Bednarczyk.

Plażowe tematy dzisiaj dominują w naszym programie, no to proszę bardzo, znalazłem trochę historii plażowej, bo na początku XX wieku w kurortach generalnie wydzielano osobne kąpieliska dla pań i dla panów, ale wyjątki stanowiły tak zwane familijne plaże, czyli kąpieliska rodzinne. No i wstęp na takie koedukacyjne kąpielisko dopuszczony był jedynie kiedy? Jak się okazało, własne dziecko. To też między innymi w Sopocie, zapewne też gdzie indziej, kwitł taki proceder wypożyczania dzieciaków parom, które pragnęły na przykład umówić się na plażową randkę. No ale kres położyło dopiero temu utopienie się jednego z wypożyczonych dzieci, których pilnowanie, rzecz jasna, cóż, było ostatnią rzeczą, na którą mieli ochotę i czas wypożyczający.

0: Γιούρα.
1: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu?
5: Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej.
6: Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
7: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
8: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
7: O!
8: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
7: www.furnipol.pl.
9: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: A o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: Też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
21: Ach, ta drżąca powieka.
22: I ten nocny skurcze łydek.
21: Biorę magnez i nie czuję efektu.
22: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Zapraszam na krótkie newsy i plotki ze świata show biznesu piątkowe. To będzie temat Polski. Nie wiem, pewnie nie brakuje fanów i fanek, przede wszystkim Krzysztofa Zalewskiego oraz Kajry. No i pewnie wiecie o romantycznej relacji tych dwojga. Zrobiło się głośno pół roku temu, kiedy wybrali się na wakacje do Egiptu, ale niektórzy się, że tak powiem, mocno zainteresowali tym wyjazdem, kiedy to nagle oboje osobno zaczęli, że tak powiem, w mediach społecznościowych relacjonować swoje wakacje. Tak to teraz się odbywa. Na szczęście okazało się, że wszystko jest w porządku, bo już jest odpowiedni film, odpowiednie zdjęcie i wrócili do siebie po głośnej wrzawie o kryzysie. Para została przyłapana w centrum Warszawy, gdzie na środku ulicy nie szczędziła sobie czułości. Przypadkowo przechodził fotograf z aparatem.
1: Radio Jura.

0: My Polacy, wyjeżdżając nad nasze polskie morze, zwykle szukamy miejsca na plaży tak, żeby być z dala od ludzi. No i są niestety takie kurorty, gdzie to jest po prostu niemożliwe. No ale są też miejsca, gdzie plaża rzeczywiście daje trochę więcej możliwości, bo jest zwyczajnie większa i szersza. Gdzie jest taka plaża? Zdradzam wam tę tajemnicę, choć pewnie miłośnicy Bałtyckiego Morza już wiedzą. Świnoujście ma taką fajną plażę. To jest dość długi odcinek, bo aż 10-kilometrowy i tam w niektórych miejscach plaża nawet osiąga do 200 metrów szerokości. No tam to już chyba miejsce znajdziecie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może was zabraknąć!
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: anegdota z tych piosenek, które niby nie znamy, a i tak wiemy, jak poleci dalej refren. To oczywiście Jack Jones i Where Did You Go? Za chwilę będzie godzina 19, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też,
10: to poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły na vitay.pl.

0: Można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
5: Jest piątek, 26 czerwca, mamy godzinę 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: 5 milionów złotych straciły ofiary grupy oszustów rozpracowanej przez lubelską prokuraturę.
7: Czterej Ukraińcy działali głównie na Pomorzu, w Krakowie i w Poznaniu.
6: Swoje ofiary oszukiwali metodą na pracownika banku. Używali też fałszywych platform inwestycyjnych oraz portali ogłoszeniowych.
7: Wyjaśnia Beata Syk-Jankowska z prokuratury regionalnej w Lublinie.
8: Oskarżeni nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania środków pieniężnych przy użyciu kodów BLIK, autoryzowania przelewów bankowych na własne rachunki, a także poprzez samodzielne wykonywanie przelewów przez pokrzywdzonych. Bezpośrednie rozmowy telefoniczne z pokrzywdzonymi prowadzone były przez osoby działające w ramach tzw. call center.
6: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
7: Czterech polityków Prawa i Sprawiedliwości zwróci przyznane im ukraińskie odznaczenia.
6: Chodzi o byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, spraw zagranicznych Zbigniewa Rała, europosła Adama Bielana i posła Marka Kuchcińskiego.
7: Jak poinformowano, to wyraz szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej oraz lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego.
6: A także sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity. Polscy tenisiści poznali pierwszych rywali w Wimbledonie.
7: Z kim zmierzą się biało-czerwoni? To pytanie kierujemy do Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej.
9: W turnieju pani obrończyni tytułu Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie z doświadczoną, ale dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend. Rozstawienie posłużyło też naszej finalistce French Open. Maja Chwalińska trafiła na kwalifikantkę o nazwisku Savankajew z Tajlandii. Magda Linet zagra ze świeżo upieczoną triumfatorką Rolanda Garrosa Mirą Andrzejewą. W starciu z inną Rosjanką, Anną Kalińskają, faworytką nie będzie też Magdalena French. Hubert Hurkacz otworzy turniej pojedynkiem z 12 w światowym rankingu Kasperem Rudem. Kamil Majszek trafił na nieco wyżej notowanego Alejandro Tabilo i ma okazję do rewanżu, bo Chilijczyk wyeliminował go ostatnio we French Open. Wimbledon rusza już w poniedziałek.
6: To nie będzie arabskie lato pod Tatrami.
7: Przewiduje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Gości z Bliskiego Wschodu będzie o ponad połowę mniej niż przed rokiem.
10: Na dzisiaj na pierwsze dwa tygodnie lipca 509 zł. Przypominam, standard plus minus 3 gwiazdkowy, 2 km od Krupówek dla dwóch osób, często z jednym bezpłatnym dzieckiem, ze śniadaniem. Ten sam standard w lipcu 25 roku kosztował 542 zł. Czyli mamy 8% w dół na początku wakacji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: 26 stopni na termometrach. Pełne słońce, jeszcze pełne słońce, bo zachodzi dopiero w okolicach 21. Na barometrach 1005-1008 hektopaskali. Słaby wiatr, nawet w porywach, gorąco i sucho w dalszym ciągu. I to słońce sobie świeci, świeci, świecić będzie. Oczywiście w nocy nie będzie świecić, będzie odrobinę chłodniej. Jak dużo odrobinę, o tym po 20 już zapraszam teraz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: W kolejnej godzinie naszego programu po godzinach znów będziemy zwiedzać plaże. Będziemy na jednej z najciekawszych plaż w Polsce, będziemy na jednej także z najbardziej niebezpiecznych plaż na świecie oraz dowiemy się, która plaża w Polsce ma najwięcej słońca. Do 21. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
14: Radio Jura.

Każdy ma swoją ulubioną plażę w naszym kraju pod warunkiem, że lubi Morze Bałtyckie. Jest jednak jedno takie miejsce, które uwielbiam ja. Ponad 25 razy już chyba tam byłem, to plaża w Jarosławcu. Swego czasu bardzo, bardzo małe miejsce i takie trochę zapomniane, teraz bardzo słynne, bowiem tam znajduje się największa sztuczna plaża w Europie, słynny Dubaj, ale i tak w dalszym ciągu jest przyjemnie i spokojnie. Jeśli macie ochotę spędzić miło czas i zobaczyć, jak ta plaża wygląda, polecam, bo jest bardzo, bardzo fajnie.

0: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
1: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
1: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
2: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby. Jeff!
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
14: Oh.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Jura. Yeah!

Jeśli boicie się rekinów oraz huraganów, a także innych niebezpieczeństw, to jest jedna plaża w Stanach Zjednoczonych, której lepiej unikać. To plaża New Smyrna. Jest światową stolicą ataków rekinów na ludzi. Szacuje się, że każdy, kto tam pływał, znalazł się w odległości przynajmniej 3 metrów od rekina, oczywiście nie wiedząc o tym. To plaża na Florydzie w Stanach Zjednoczonych, zatem jeśli nie lubicie mocnych wrażeń, tylko kochacie spokój na plaży, to lepiej to miejsce omijajcie z daleka.

0: Jeśli lubicie dużo słońca, nie mam na myśli dzisiejszych upałów i te, które nadchodzą, ale jeśli chcielibyście spędzić nad morzem dużo dni słonecznych, no to jest taka statystyka moja ulubiona i wskazuje jedno z takich miejsc, gdzie tych dni słonecznych jest najwięcej w roku, a jest to Mierzeja Helska, około 70 dni, no ale niestety za to wiatr tam wieje najsilniej, no z drugiej strony każdy, kto na surfingu chce poskakać lub popływać, wie, że to właśnie tamten wiatr pomaga i przy okazji jeszcze słońce opala.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.

0: Hunter i Rewolucja w raju. Tak kończymy tę godzinę. Już za chwilę będzie 20. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości. Love is the answer.
1: Radio Jura. Reklama. Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię budzę?
7: Tak.

0: Stanach?
1: Tak.
2: Brawo!
3: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Wybiła godzina 20, to czas na naszej antenie na najnowsze wiadomości.
7: Kilkadziesiąt tysięcy osób bez wody w Radomsku Włódzkiem.
8: Rano pękła tam rura wodociągowa.
7: Witamy reporterkę Agnieszkę Wyderka.
8: Agnieszka, jak mieszkańcy radzą sobie z tą sytuacją?
9: Nie najlepiej, bo temperatura jest powyżej 30 stopni Celsjusza, a nie mają nawet jak umyć rąk, nie mówiąc już o wzięciu prysznica. W wielu miejscach miasta stoją beczkowozy i kolejne takie pojazdy pojawiają się w nowych rejonach. Jednak zdarza się, że przy beczkowozach rozgrywają się dantejskie sceny. Ludzie przepychają się i kłócą. W sklepach w Radomsku zaczyna brakować butelkowanej wody, bo mieszkańcy kupują całymi zgrzewkami. Sytuacji nie poprawia też to, że radomszczanie nie wiedzą, kiedy woda znów popłynie z kranów. Dla osób starszych i schorowanych uruchomiony jest numer telefonu, pod który mogą zadzwonić i poprosić o dostawę wody do domu.
8: Służby kolei starają się udrożnić tor na trasie Piła-Bydgoszcz.
7: Zniszczona infrastruktura to skutek wczorajszego wypadku na stacji w Białośliwiu.
8: Przypomnijmy, dwa pociągi się zderzyły i wypadły z torów. 11 osób zostało poszkodowanych, a 3 trafiły do szpitala.
7: Martyna Czerwińska. Jak długo może potrwać naprawa?
10: PKP PLK zakłada, że jeszcze dziś wieczorem będzie możliwe przywrócenie ruchu na jednym torze. Prędkość pociągów ma być jednak ograniczona do około 50 km na godzinę. Naprawy niestety nie ułatwia lejący się żar z nieba. Wysoka temperatura wpływa na prace technologiczne. Natomiast kwestią przyczyn wypadku zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
8: Francja kontra Norwegia.
7: To wieczorny mecz na mundialu, po którym sporo obiecują sobie kibice.
8: Tak, bo obie ekipy na razie mają po 2 zwycięstwa na koncie i na pewno zagrają w 1/16 finału.
7: Razem z nami Patryk Serwański.
8: Oba zespoły są bardzo bramkostrzelne, prawda?
11: No właśnie, Francuzi w 2 spotkaniach strzelili 6 bramek, Norwegowie 7, Francuzi w gronie faworytów mundialu, Norwegowie określani przez wielu mianem czarnego konia. Oczywiście obie ekipy mają gwiazdy światowego formatu. Kylian Mbappe i Erling Haaland na turnieju strzelili już po 4 bramki. No to piłkarze o różnej charakterystyce, grający w różnych ligach. No jeden gra dla wielkiego, drugi dla małego kraju. W nadchodzących latach również będą trafiać na czołówki gazet, bo są najlepszymi napastnikami świata. Tak, to wszystko analizuje trener Norwegów Ståle Solbakken.
7: Pierwszy gwizdek o 21:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Na termometrach 25-26 stopni Celsjusza. W nocy niestety temperatura nie będzie tak niska, jakbyśmy sobie wymarzyli, bo najniższa wartość to 18 stopni nad ranem. No i dzień rozpocznie się od pełnego słońca, pewnie się już domyślaliście. Sobota rzeczywiście będzie bardzo, bardzo wakacyjna. Jeśli chodzi o maksymalne temperatury, jutro to nawet do 33 stopni, takim wczesnym popołudniem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: A w ostatniej godzinie dowiemy się, co daje nam molo w Sopocie oprócz pięknych widoków, a także sprawdzimy, gdzie jest w Polsce najmniejsza, najniższa latarnia morska. Do 21:00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Chyba większość z nas, z was była w Sopocie na molo, choć raz wypadałoby, a jeśli nie, no to zawsze to jest jeszcze przed wami. Ale warto wiedzieć, że po pierwsze, molo w Sopocie jest najdłuższym molem w Europie. Poza tym stężenie jodu na jego końcu jest 2 razy większe niż na lądzie. To kolejny powód do tego, żeby przespacerować się molem i postać chwilkę na samym jego końcu.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
8: Radio Jura.

Nad naszym wybrzeżem przy Bałtyku mamy sporo latarni, nawet chyba około 20, ale jeśli się mylę, to przepraszam. I to jest fajny pomysł na to, żeby zrobić sobie kiedyś wycieczkę rowerową od latarni do latarni. Oczywiście nie jednodniową, ale to jest pomysł i niektórzy tak właśnie czynią. A jeśli natkniecie się na latarnię w Jastarni, to możecie się pochwalić tym, z którymi będziecie akurat przebywać, że jest to najniższa latarnia morska w Polsce, jedynie 13 metrów 30 centymetrów wysokości. Za to jej zasięg jest spory, bo wynosi prawie 28 km.

0: Nasze plaże słyną z bursztynu, tak, ale także niestety z niechlubnego zwyczaju parawaningu. Wiecie, o czym mówię i wiecie, jak to denerwuje, choć z drugiej strony, cóż, trzeba sobie jakoś radzić, jeżeli dookoła na przykład biegają dzieciaki i sypią piaskiem, albo jeszcze jakieś inne nieprzyjemne rzeczy się dzieją. Tak czy inaczej, mamy takie miejsce i taką mekę parawaningu w Polsce. Szczególnie Władysławowo słynie z tego rodzaju działań. Ten letni zwyczaj odgradzania miejsca na piasku za pomocą kolorowych parawanów przed wiatrem i to już na przykład o 4 czy 5 rano, a potem przychodzenie dopiero o 11. To jest właśnie polski zwyczaj. Przeważnie we Władysławowie się z tym spotkacie.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
1: Po reklamie.
6: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Alex Gaudino na zakończenie naszego programu. Za chwilę będzie 21. Oczywiście o 21.00 zapraszam na najnowsze wiadomości wieczorne. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk. Uciekam, dziękuję, miłego i chłodnego weekendu. Ściskam i pryskam. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie nas w piątek, to 26 dzień czerwca. Czas na wiadomości o 21.00.
12: Zarzut zniszczenia mienia usłyszał 33-latek, który w środę wieczorem obrzucił kamieniami budynek Urzędu Skarbowego na Warszawskiej Pradze.
13: Michał Krasoń. Michale, co zeznał mężczyzna?
14: Stwierdził, że zrobił to, ponieważ czuje się uciskany przez system. Mężczyzna przyznał się do winy, a w związku z tym, że 33-latek nie był wcześniej karany, prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Za zniszczenie mienia grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Mężczyzna w środę około godziny 20 obrzucił kamieniami szklaną elewację budynku Urzędu Skarbowego. Kilka szyb zostało wybitych, a kilkanaście pękło. Zniszczone zostały także drzwi wejściowe do urzędu. Straty oszacowano na 98 tysięcy złotych.
13: Za Kliczyn koło Myślenic w Małopolsce obchodzi w tym roku podwójny jubileusz.
12: 700-lecie istnienia parafii oraz 250. rocznicę konsekracji drewnianego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych.
13: To właśnie ten obiekt budzi podziw wciąż przebywających tam miłośników sztuki sakralnej.
15: W tym kościele są takie dwie szczególne relikwie czasów. To jest krzyż Jagielloński, który tu wisi nad drzwiami wejściowymi. Jest datowany na 1430 rok. A drugim taką relikwią czasów to jest Matka Boża Zakliczyńska, malowana na wzór Solus Populi Romani. I obraz, który jest bardzo czczony od dawien dawna.
12: Opisuje unikatowe, sakralne zabytki ksiądz Robert Anusiewicz, proboszcz parafii w Zakliczynie.
13: Obchody jubileuszowe odbędą się tam jutro i w niedzielę.
11: Dzień dobry, to już jest ten moment. Ostatni raz wybrzmiał ten dźwięk. Teraz 2 miesiące luzu.
13: Krzysztof Berenda.
11: Skoro już oficjalnie odtrąbiliśmy, czy w zasadzie oddzwoniliśmy wakacje, no to sprawdźmy, gdzie Polacy jeżdżą. Numer 1 to oczywiście nasza najpiękniejsza Polska, a jeżeli chodzi o zagranicę?
16: Najpopularniejszym kierunkiem są Włochy, które odpowiadają za ponad 22% wszystkich rezerwacji. Na kolejnych miejscach znajdziemy Hiszpanię, Grecję, Maltę oraz Bułgarię.
11: Wyli Żdul z

0: 267.
1: Noc w regionie przyniesie spokojne, ciepłe warunki z niebem przeważnie bezchmurnym. Temperatura w pierwszej części nocy utrzyma się w okolicach 24 stopni, a nad ranem spadnie do około 18 stopni Celsjusza. Jutro w regionie dominować będzie słoneczna aura z temperaturą sięgającą 32 stopni. Wiatr słaby, północny. Warto pamiętać, że podobnie ciepły i pogodny charakter utrzyma się także w sobotę, co sprzyja planom na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Po 21, więc czas na pierwsze wakacyjne, taneczne radio. W ten upalny wieczór muzyczne wentylatory ruszają pełną parą. Skoro o parach mowa, zapraszamy na parkiet.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Słoneczne Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Słuchacie nas w piątek, to 26 dzień czerwca. Czas na wiadomości o 22.
4: 8-letnia dziewczynka pogryziona przez psa w Sosnowcu. Dziecko trafiło do szpitala. Łączymy się z Michałem Krasoniem, który zbiera informacje dotyczące tej sprawy. Michale, co udało ci się ustalić?
5: Chwilę przed 18 policjanci otrzymali zgłoszenie o pogryzieniu dziewczynki. Jak się później okazało, agresywny pies zaatakował także jej ojca. Dziewczynka wymagała interwencji lekarzy i obecnie przebywa w Sosnowieckim Centrum Pediatrii. Mężczyzna odniósł lżejsze obrażenia i nie potrzebował pomocy medycznej. Na miejscu cały czas pracują policjanci, którzy ustalają, jak doszło do ataku psa.
4: Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Ministerstwa Rodziny prośbę o wznowienie prac nad wykazem zawodów deficytowych. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatrzymał na etapie konsultacji projekt przewidujący, że wizy i inne dokumenty w pierwszej kolejności mieliby otrzymywać pracownicy najbardziej pożądani na polskim rynku pracy. Komentarz zbiera Michał Dobrowicz. Michale, dlaczego resort infrastruktury chce, by taki wykaz jednak powstał?
6: Główny argument dotyczy tego, że w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy kierowców ciężarówek. Wykaz zawodów deficytowych dałby szansę na szybsze uzyskanie zezwoleń dla chętnych do pracy z zagranicy w polskich firmach transportowych. Prezes Związku Transport i Logistyka Maciej Wroński przekonuje, że to mogłoby usprawnić procedury.
7: Żeby nasi kierowcy z zagranicy, spoza Unii Europejskiej, mogli uzyskać, przedłużyć kolejny dokument pobytowy.
6: Resort Rodziny wstrzymanie prac nad przepisami wprowadzającymi wykaz zawodów deficytowych tłumaczył wysoką stopą bezrobocia, która w maju w Polsce wyniosła prawie 6%. Jak ustaliłem, w najbliższych dniach możliwa jest ostateczna decyzja już całego rządu, czy taki wykaz zawodów deficytowych ostatecznie powstanie.
4: Sanepid przypomina, by w czasie nadchodzących upałów pamiętać o odpowiednim przechowywaniu żywności. Produkty pozostawiane poza lodówką mogą być dla nas bardzo szkodliwe.
8: Proszę pamiętać, że my hodujemy bakterie chorobotwórcze w ciepłym.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Noc w regionie będzie pogodna z temperaturą spadającą stopniowo do około 18 stopni. Zachmurzenie niewielkie, a wiatr słaby, północno-wschodni. Jutro w regionie bardzo ciepło i słonecznie z temperaturą dochodzącą do 32 stopni Celsjusza. W ciągu dnia możliwe jedynie symboliczne chmury. Podobny stabilny charakter pogody utrzyma się również w pierwszej części weekendu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: To już koniec naszego wieczoru, ale nie koniec gorącego lata. Upału i najlepszej muzyki. Na wakacje. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: No

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.